mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

0: Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
3: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
2: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
0: Radio Rodzina. Rodzina.
8: Parara, parara,
9: audycja parara. Ze starej płyty.
10: Piosenka jest dobra na wszystko.
11: Powróćmy jak za dawnych lat.
9: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdzięcznością.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm. O!
2: Tu Radio Rodzina.

ogrodach wiatr nocą gra. Gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się przestają, a sercu jakoś źle. Nie patrz ponuro zaraz na świat,

dla siebie, pośród innych ukrytych dat, niby w książce ukrytych kwiat.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja
1: parara.
0: Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

0: Słuchajcie opowieści o Marinie. Smarkula w całej okolicy słynie.
1: Z jej ust nie schodzi uśmiech, czy wiesz?

Prawda o Bogu bytującym w trzech osobach jest najgłębszym objawieniem jedynego Boga, który chce nam udzielić swojego życia. Jeśli Bóg istnieje w głębokich relacjach miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, to również my, stworzeni na Jego podobieństwo, jesteśmy zaproszeni

przed Boga Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jeśli to wprawdzie

lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

słowa świętej Ewangelii składza nasze grzechy. Drodzy, dzisiaj przeżywamy uroczystość Trójcy Świętej. To jest taka jedyna niedziela, niezwykle wyjątkowa w ciągu całego roku liturgicznego, kiedy tak naprawdę czcimy samego Boga w trzech osobach, w Trójcy Świętej. Zazwyczaj w ciągu roku przeżywamy jakieś uroczystości pańskie, być może jakieś wspomnienia. Chociażby niedawno świętowaliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego, niebowstąpienia Pana Jezusa. Ale wydaje mi się, że jest to taka jedyna wyjątkowa uroczystość, w której podkreśla naszą niezwykłą miłość do Pana Boga, w którym świętujemy, skupiamy się na samym Bogu w Trójjedynym. I tak myślę sobie, moi drodzy, że kiedy my o Trójcy Świętej myślimy, to tak sobie myślę, że towarzyszą nam takie dwie postawy. Z jednej strony, pewnie słysząc o Trójcy Świętej, chcielibyśmy Pana Boga objąć swoim rozumem, czyli zrozumieć, na czym polega Trójca Święta. Chcielibyśmy sobie to jakoś wytłumaczyć, po ludzku zrozumieć, jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg i jest On w trzech osobach. I myślę, moi drodzy, że można też pójść w tą stronę dzisiaj, czyli skupić się na takich rozważaniach stricte intelektualnych, teologicznych, filozoficznych i dać sobie tą odpowiedź, jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg, który jest w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I z drugiej strony, myślę, może być taka postawa nam towarzyszyć, też bardzo często gdzieś na co dzień taką postawę spotykam wśród ludzi, którzy mówią, że to nieważne, jaki jest Bóg, ważne, że jest. I myślę, moi drodzy, tak się zastanawiam, czy to pytanie, czy to stwierdzenie jest słuszne, że nieważne, jaki jest Pan Bóg, czy nieważne, czy On jest w trzech osobach, czy my Go rozumiemy jako Boga, właśnie Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, czy odbieramy tylko Boga, powiedzmy, jako jedynego Boga. Czy właśnie, czy to stwierdzenie do końca jest właściwe, bo zobaczmy, że Pan Bóg każdego z nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I myślę, moi drodzy, że rozumiejąc tą tajemnicę Trójcy Świętej, ona trochę nam pozwala zrozumieć nasze własne życie. Bo skoro my jesteśmy obrazem Boga, czyli obrazem Boga Trójjedynego, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, czyli tak samo powinniśmy nieco żyć na tym świecie i funkcjonować tak, jak żyje Pan Bóg. I zobaczmy, że odkrywanie tej prawdy wiary, że Bóg jest jeden w trzech osobach, może nam pomóc zrozumieć i odkryć nasze życie, jakie powinno być, co w naszym życiu powinno być najważniejsze, najistotniejsze. I też myślę, co bardzo ważne, my też często pewnie w życiu zastanawiamy się, co zrobić, żeby zrealizować wolę Bożą w naszym życiu. I to chyba jest taka dobra odpowiedź, żeby zrealizować wolę Pana Boga w naszym życiu, to ja muszę Boga odkrywać Go takim, jakim jest. Jakim On jest rzeczywiście, jakim On jest prawdziwym. Nie takiego Boga, jakiego sobie wyobrażam, czy jakimś wyobrażeniu, jakimś myślach, jaki Pan Bóg jest i według tego kształtować swoje życie, ale według tego, kim tak naprawdę Pan Bóg w moim życiu jest. I zobaczmy, moi drodzy, że tak jak mówię, możemy pójść takimi dwoma drogami dzisiaj. I może nie chciałbym się też tak skupiać na takich wywodach teologicznych, stricte filozoficznych, jak to rozumieją teologowie, czy chociażby święty Tomasz. Ale myślę, moi drodzy, że trochę z pomocą też tego rozumienia Trójcy Świętej dzisiaj przychodzi nam Słowo Boże, które przed chwilą czytaliśmy i wsłuchiwaliśmy się. I zobaczmy, że dzisiaj czytaliśmy Ewangelię według świętego Jana. I Ewangelia według świętego Jana ma takie bardzo jasne przesłanie do nas wszystkich, że Bóg jest miłością. Jakbyśmy nie czytali tej Ewangelii, to na pewno dojdziemy do bardzo konkretnego stwierdzenia, że święty Jan mówi, Bóg jest miłością. I zobaczmy, przypomnijmy sobie taką scenę z Wieczernika, kiedy właśnie ten uczeń, święty Jan, znajduje się najbliżej Pana Jezusa. Mamy też opisane, że on spoczywał na Jego piersi, na Jego sercu, czyli można powiedzieć, że wsłuchiwał się w bicie serca Boga. I w co on właśnie w tym sercu wysłuchał? W co się wsłuchiwał? No usłyszał właśnie to, że Bóg jest miłością i dlatego tak
tak często o tym pisze w swojej Ewangelii. Ale zobaczmy, w jaki sposób też wiemy, czym jest miłość. Wiemy, że to też nie chodzi o pewną deklarację, tylko, że Bóg nas kocha. Bo co to znaczy, że Bóg nas kocha? W jaki sposób to się przejawia? Bo byśmy sobie pewnie też zaraz i takie pytanie zadali. Nie chodzi tylko o deklarację, że Bóg jest miłością, ale chodzi o coś bardziej, myślę, konkretnego. I zobaczmy, że dzisiaj też w kolekcie, którą przed chwilą modliliśmy się, tam mamy to wytłumaczone, czym ta miłość się objawia. Że wielbimy właśnie jedność w potędze ich działania. Zobaczmy, że Pan Bóg objawia swoją miłość w bardzo konkretnym działaniu. I myślę, moi drodzy, że dla nas też to jest takie bardzo zrozumiałe, że dla każdego z nas miłość i działanie. Najbardziej to chyba widać właśnie w związku małżeńskim, prawda? Że tam, gdzie jest miłość, musi być konkretne działanie. Nie może być miłość, która jest tylko deklaracją, która jest tylko słowami, a za tym nie idą żadne czyny i gesty. Nie ma miłości, chyba że jest to jakaś taka chorobliwa miłość w relacji do miłość tylko do samego siebie. Zobaczmy, że Pan Bóg, który jest w Trójcy Świętej, tam zachodzi relacja miłości, ale miłości we wspólnocie. Pan Bóg kocha, ale kocha tak mocno, że ta miłość jest nieskończona i Pan Bóg tak mocno kocha, że stworzył człowieka, bo też się tą miłością chce dzielić dalej. To nie jest taka miłość, która kocha samego siebie, tylko i wyłącznie jest zamknięta na samą siebie. Zobaczmy, drodzy, że w naszym życiu jest bardzo podobnie, w naszej codzienności. Trudno mówić o miłości, kiedy ja kocham samego siebie, tylko jestem zamknięty na drugiego człowieka, który żyje tylko dla siebie albo inni tylko żyją, żebym ja był szczęśliwy. Zobaczmy, że też ta nasza miłość musi przejawiać się w czym? W potędze mojego działania, w moich gestach, w moich słowach, w tym, co jestem w stanie dać drugiemu człowiekowi, co jestem w stanie mu zaoferować. Ale dlaczego mu to oferuję? Ponieważ go kocham. Nie robię tego interesownie, nie robię tego dlatego, żeby mi było dobrze, nie robię dlatego, żeby... Nie wiem, kierując się jakimś takim egoizmem, ale robię to dlatego, ponieważ kocham drugą osobę i w miłości właśnie to bardzo dobrze widać. W relacji małżeńskiej, w relacji rodzinnej to bardzo często widać. Miłość dzieci do rodziców, rodziców do dzieci w pewnej niezwykłej wspólnocie. Ale w czym ona się przejawia? Właśnie w tym byciu razem ze sobą. I myślę, moi drodzy, że w taki sposób nam się objawia Pan Bóg. Jako jeden w trzech osobach, żyjący we wspólnocie, ale też działający, przede wszystkim działający. I o tym przypomina nam właśnie święty Jan. I myślę, moi drodzy, że dlatego też przeżywamy tą uroczystość Trójcy Świętej. Może nie tylko dlatego, żeby zastanawiać się intelektualnie, jak to jest możliwe, ale przede wszystkim, abyśmy pamiętali o tych dwóch rzeczach w naszym życiu. O miłości, która przejawia się w działaniu. I zobaczmy, może dlatego tak wiele kryzysów jest w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszych związkach. Może właśnie dlatego, bo nie ma tam miłości. Albo jest działanie pozbawione miłości. Albo jest może za dużo egoizmu, może miłości w ogóle nie ma. Albo moje działanie w ogóle nie wynika z miłości, nie wynika z wiary. Może dlatego jest tak wiele kryzysów dzisiaj. I Pan Bóg chce, żebyśmy jeszcze głębiej może właśnie przypomnieli sobie o tym, że źródło tej niezwykłej, niewyczerpalnej miłości leży właśnie w Jego sercu. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widziałem i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy jest Boga prawdziwy, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojciec, a przez Niego wszystko się stało. I dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, stłumaczony i pogrzebany i zmartwychwstał. Jako znajmie Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzi żywych martwych. Królestwo Jego nie będzie końca.

Do pełnego miłości Boga Trójjedynego wznieśmy teraz wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie strzegł fundamentalnej prawdy o Bogu Trójjedynym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze pamiętali, że władza jest służbą dla dobra obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, aby trwały w bliskości z Panem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników nabożeństw maryjnych, aby ta droga modlitwy budowała ich głęboką wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci księdza Stanisława, aby Bóg wprowadził ich do społeczności świętych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy doświadczali bliskości Boga już tu na ziemi. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań. Niech w naszym życiu objawia się Twoja potęga i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. I przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Proszę wysłuchać ogłoszeń. Gorąco zapraszamy na uroczystą Eucharystię w 50. rocznicę święceń kapłańskich księdza prałata doktora Aleksandra Radeckiego dzisiaj o godzinie 13 w katedrze. Zapraszamy również na spotkanie z ojcem Aleksandrem dzisiaj o godzinie 19 w katedrze w ramach wieczorów tumskich. Dzisiaj ostatnie nabożeństwo majowe o godzinie 17:15. Dzisiaj przypada również 8. rocznica śmierci księdza infuata Adama Drwięgi, wieloletniego proboszcza katedry wrocławskiej. Polecamy jego osobę pamięci modlitewnej. Dzisiaj też mija 29 lat, od kiedy Jan Paweł II tu w katedrze wrocławskiej koronował obraz Matki Bożej Adorującej. W tym tygodniu obchodzimy w poniedziałek wspomnienie świętego Justyna Męczennika, w środę wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy, w piątek wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze po mszy świętej wieczornej, w oktawie Bożego Ciała, po mszy świętej wieczornej procesja z Najświętszym Sakramentem wewnątrz katedry. Centralną uroczystość Bożego Ciała będziemy przeżywać w czwartek, 4 czerwca o godzinie 9. Msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, z udziałem biskupów pomocniczych archidiecezji wrocławskiej, ojca biskupa Jacka Kicińskiego i księdza biskupa Macieja Małyki. Następnie procesja od katedry do bazyliki garnizonowej pod wezwaniem świętej Elżbiety przy wrocławskim rynku. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tej uroczystości, oddając publicznie cześć Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Zapraszamy dzieci do sypania płatków kwiatów przed Panem Jezusem. Msze święte w Boże Ciało w katedrze będą o godzinie 7, 9 i 18. W tym dniu nabożeństwo eucharystyczne o godzinie 17. W czwartek Bożego Ciała o godzinie 19:30 zapraszamy na koncert uwielbieniowy w Niebogłosy, który odbędzie się przy ulicy Mazowieckiej, to jest plac przed Impartem we Wrocławiu. Bądźmy razem w tych wydarzeniach. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 6:30 do 13:00, od 16:30 do 18:30. W sobotę msza święta o Niepokalanym Sercu Maryi o 9:00 rano, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec oraz zmiana tajemnic różańcowych. W przyszłą niedzielę w katedrze homilię głosi ksiądz dr Piotr Żuber, przygotowując nas do 30. rocznicy 47. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu w ostatnim tygodniu maja 1997 roku. Zapraszamy do udziału w 46. pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21. katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Ostatnim etapem tego remontu organów będzie strojenie instrumentu. Jeszcze będziemy na to czekać do końca roku, ale tak jak Państwo widzicie, tam ta góra już jest zabudowana. Od góry się idzie, prawda, w dół. W ten sposób tutaj na strychu katedry, nad prezbiterium, tam już jest ta część zakończona. W lipcu zacznie się kolejny etap, czyli schodzimy coraz niżej. Zapraszamy, aby włączyć się w program renowacji organów katedry. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc, wpłacając ofiary na ten cel na specjalne konto parafii, które możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń albo na stronie internetowej. Możemy wpłacić ofiarę w ofiaromacie przy wejściu bocznym katedry od strony północnej. Można też nabyć specjalne wydanie płyty CD z utworami organowymi jako cegiełkę na remont organów w cenie 50 zł. Płytę możemy nabywać w zakrystii katedralnej. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dziele duchowo i materialnie uczestniczą. Jest prasa katolicka, są tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz nowy numer miesięcznika Nowe Życie. Życzę wam, drodzy, pięknej niedzieli, udanego tygodnia. Niech Pan Bóg nas obejmuje swoim błogosławieństwem.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła

Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dziś jest 31 dzień maja, choć dla niektórych to już jest 1 czerwca i świętują Dzień Dziecka.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Minęła 11, już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Dzisiaj maksymalnie 25 stopni. W pozostałej części województwa również temperatury ponad 20 stopni. To będzie w zasadzie wszędzie. Dzisiaj słonecznie, raczej bez opadów deszczu. Natomiast jutro na terenie naszego województwa może popadać. Stąd też myślę, że te obchody Dnia Dziecka w dniu dzisiejszym są jak najbardziej wskazane. Teraz we Wrocławiu 18 stopni i słonecznie.
2: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw.

0: Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
4: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Reklama.
6: Radio Rodzina.

0: 10 już minut po godzinie 11 przy mikrofonie Edyta Exner. Dzień dobry wszystkim tym, którzy włączyli dopiero odbiorniki. Świętujemy Dzień Dziecka, mimo że to dopiero jutro, to ten weekend w zasadzie gdzie nie spojrzę, na jakie wydarzenia, w jakiej gminie czy mieście. Dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka zdecydowanie. Pogoda też temu służy, więc dmuchańce, bańki, malowanie twarzy, w zasadzie to jest zazwyczaj w repertuarze. No i często też są wydarzenia dedykowane rodzicom, koncerty, pikniki i tak dalej. Mi też zdarzyło się uczestniczyć w piątek w przedszkolu mojego syna. Już świętowano Dzień Dziecka, a jutro myślę, że dzieci będą ponownie świętować, więc to jest bardzo, bardzo długi Dzień Dziecka weekendowy. A my z tej okazji opowiemy troszeczkę, co już było mówione w zeszłym tygodniu w przystanku Kultura, o miejscu, które w zasadzie tworzy głównie dla dzieci. Mowa o Wrocławskim Teatrze Lalek, który obchodzi w tym roku swoje 80-lecie działalności. Jest to kawał czasu, a jubileusz zbiega się z 8. przeglądem nowego teatru dla dzieci, który trwa jeszcze. Odbywa się od 29 maja do 3 czerwca. Jest jeszcze szansa, że bilety można dostać, natomiast no, rozeszły się, jak ktoś mówi, jak świeże bułeczki, bo spektakli jest dużo, dedykowane różnym grupom wiekowym i też są takie, można powiedzieć, międzynarodowe. Jest kilka spektakli w języku czeskim. Ilona Baran rozmawiała z dyrektorem Januszem Jasińskim właśnie o tym jubileuszu. Jest to ważny jubileusz, bo prowadząc teatr trzeba pamiętać o jego historii, mówi Janusz Jasiński.
1: Ważny jubileusz, bo prowadząc teatr trzeba pamiętać o jego historii. 80 lat, no to taki nobliwy wiek, dużo dokonał. Natomiast ja jestem związany z Wrocławskim Teatrem Lalek już od 15 lat. Myśląc o teatrze, o jego historii, tak jak wspomniałem, trzeba właśnie pamiętać to, co było. To nie znaczy to, że pewne rzeczy powielamy, tylko twórczo rozwijamy.
0: Trzeba pamiętać o tym, co było, ale odnosić się do tego, co jest teraz, ponieważ zmieniają się okoliczności, zmieniają się odbiorcy, oczekiwania wobec sceny, zmienia się po prostu widz, mówi Janusz Jasiński.
1: Trzeba to uwzględniać, jakby realizując przedstawienia teatralne, bo celem jest takim, żeby ten przekaz trafił do niego i trzeba korzystać z takich form, które są aktualnie dla dzieciaków jakby powszechne. Czyli nie unikniemy kwestie, jeżeli chodzi o scenariuszowe, czyli słownictwo, te wszystkie rzeczy, uwzględnianie tego. Nie unikniemy, żeby właśnie nowe technologie w tym wszystkim wykorzystywać, żeby ta forma przekazu była adekwatna do tej rzeczywistości wkoło.
0: A konkurencja jest dużo, bo bajek jest mnóstwo i potrafią być bardzo, bardzo angażujące, ale ja również jestem za teatrem. Myślę, że w teatrze można naprawdę przenieść się dosłownie w inny świat i żywo to przeżywać. A właśnie ten inny świat, dyrektor dodaje, że dzieciaki żyją teraz w innym świecie.
1: W świecie pełen bodźców wizualnych głównie. Mam na myśli telewizję, film, smartfony również. I to jest wyzwanie, jak dotrzeć do tej publiczności.
0: Jak zaznacza, wpływa to także na sposób tworzenia współczesnych spektakli dla najmłodszych. Teatr zmienia się w stronę teatru formy, tłumaczy Janusz Jasiński.
1: Użycie lalek musi mieć pewien kontekst. To nie jest, że lalkowo robimy. Mamy oczywiście kilka spektakli tylko lalkowych, ale generalnie jednak idziemy w kierunku teatru formy. Czyli forma to może być lalka, ale to mogą być inne przestrzenie, czy które też przemawiają ludzkim głosem i wyobraźnią. O.
0: A my niezmiennie zachęcamy do odwiedzenia strony Wrocławskiego Teatru Lalek. Zainteresowanie z tym, co tam w trawie ciekawego piszczy, jakie spektakle przed nami. Zazwyczaj rozchodzą się właśnie bilety bardzo szybko i z dużym wyprzedzeniem trzeba pomyśleć o zakupie, jeśli chcemy się wybrać ze swoimi pociechami.

23 minuty po godzinie 11. Wydaje mi się, że dobrym prezentem, pomysłem na Dzień Dziecka może być też instrument. Nauka gry na instrumencie od najmłodszych lat wspiera nie tylko kreatywność, ale też w ogóle ogólny rozwój. No i zapisałam się sama ostatnio na kurs gry na ukulele. Ukulele to jest bardzo dostępny instrument. Jest tam sporo dzieci, nawet już w wieku 5 lat. I gramy między innymi ten utwór, który za chwileczkę usłyszycie. Składa się tylko z 5 akordów, jeśli dobrze pamiętam. I po 2-3 lekcjach można grać właśnie tak.

Para, pa, pa, pa, para. To Happy Set i utwór Żar na antenie Radio Rodzina. Są 33 minuty po godzinie 11. To jest dobry moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22, bądź swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, poprzedzając wiadomość słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radio Rodzina.

Rozpoczęły się intencje, czyli czas wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022, bądź swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 7148, poprzedzając wiadomość słowem intencje. Zachęcamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina, a już teraz łączymy się z pierwszą słuchaczką.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Dobrze, jestem psychologiczka i teraz będę miała reanimację. Proszę, żeby się mówiło o to, żebym była normalną dziewczyną oraz miała własny rozdarek lód i życzę wszystkim osobom chorym, zdrowym, umarłym dużo szczęścia i Serca Bożego i nie wierzę w żywanie i dać Panie Dziękuję. Amen. Dziękuję.
0: My również bardzo dziękujemy, pozdrawiamy naszą starą słuchaczkę i przyłączamy się tym samym do tych intencji.

Napłynęło już do nas kilka SMS-ów z intencjami. Pierwszy z nich: Panie, oszczędź mnie i moją rodzinę, obroń przed złymi ludźmi i sytuacjami. Proszę, Maryjo, ochroń nas. Proszę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski, za wysłuchane prośby. Proszę Matkę Bożą, nieustającą pomocy. O Boże błogosławieństwo, dla Ducha Świętego, dla moich dzieci, dla wnuków, dla synowej, dla zięciów, dla męża, dla mojego rodzeństwa, ich rodzin, dla mojej siostry Jarosławy i dla siostrzenicy Kasi i rodziny, dla Łucji, dla Mariana, dla mojego syna Arkadiusza z rodziną, dla Joanny, mojej córki i jej rodziny, dla Anety, Mariusza i ich rodzin. Oczymne łaski Boże proszę również dla całej wspólnoty parafialnej w Smolcu, dla całej wspólnoty parafialnej w Jaszkocu, dla kawanów z tych wspólnot, dla wszystkich moich znajomych, dla Urszuli i jej rodziny, dla Pana Jana i Basi Skrętkowiczu, o zdrowie Boże, błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże. Potrzebne łaski Boże i zdrowie dla wszystkich pracowników i współpracowników i słuchaczy Radia Rodzina, dla wszystkich kierowców podróżujących, pielgrzymujących szczęśliwej drogi i o potrzebne łaski Boże dla naszej Ojczyzny, dla Kościoła Świętego, dla mediów katolickich. I serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, w hospicjach. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również bardzo dziękujemy za tą pamięć. Przyłączamy się tym samym do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić o zdrowie dla ciężko chorych, dla Darka, dla Roxany, dla Edwarda. Prosić o szczęście wieczne dla dusz czystych, zmarłych z naszych rodzin. Prosić o nawrócenie Floriana, o podejmowanie Bożych decyzji w codzienności dla naszych dzieci. Tak samo dla nas w pracy, o zgodę, pokój serca. Przy tej okazji chciałam też serdecznie pozdrowić Radio Rodzina. Dziękujemy za wszystko, pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również bardzo dziękujemy za wiernych słuchaczy i za wszystkie telefony, które otrzymujemy oraz SMS-y. Przyłączamy się do intencji, pozdrawiamy tym samym naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla podróżujących, dla Marzeny, dla Artura, którzy są za granicą, bezpieczny pobyt i powrót do Polski. Też proszę o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Elżbietę, za Adama, za Darię, Halinę i Bogusława, potrzebne łaski dla nich. I też proszę o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Wiktora, który jutro ma swoje urodziny. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Dobrej niedzieli.
0: Bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy i także życzymy dobrej niedzieli. Przyłączamy się też do wszystkich intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Maryjo Królowo Polski, matuchno kochana, staw się u Syna Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego Miłosiernego. O zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi. I dziękuję Bogu Wszechmogącemu za moją rodzinę, za wnuki, za prawnuki, za córkę, za zięcia. Proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Katolickiej Radii Rodzina błogosławionej niedzieli dzisiaj.
0: Bardzo dziękujemy. My także życzymy błogosławionej niedzieli i przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Do naszej bramki SMS-owej dotarło już kilka intencji. Matko Boska, nieustającej pomocy, proszę wstaw się za mną u Pana, bo u Pana, za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska, nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siłę dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Słuchamy.
1: Szczęść Boże, dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosławić, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie ochorowała. O mądrość, Boże, prowadzenie dla Marty, dla Jakuba, w intencji mego męża Marka, mojej mamy, mojego brata, wszystkich bliskich mojemu sercu. Za tych wszystkich chcę się modlić, którzy prosili nas o modlitwę, ale również za tych, którzy naszej modlitwy potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących, za tych, którym się w życiu nie poukładało. Proszę Cię, bądź Mateczko dla nich światłem i prowadź ich do Boga. Proszę również w intencjach wszystkich tych, które noszą w swoim sercu, może tak powiedzmy nie do garnięcia, ale proszę Jezu, Ty się tym zajmij. Również chcę prosić w intencji naszej ojczyzny, by była bezpiecznym domem, za wszystkie rodziny, by mogły tu w spokoju żyć, wychowywać i kształcić swoje dzieci. Również chcę prosić w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

jeszcze kilka intencji, które napłynęły do nas SMS-ami. Proszę o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych. Bóg zapłać, Grzegorz. O radość wieczną dla Adeli, Jana, zmarłych z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące. I trzecia, ostatnia. Dobry Boże, wysłuchaj modlitwy naszej przez ręce Matki Bożej. Proszę, wyproś mi, Matko, dar nadzwyczajny, o który proszę, dla bezpieczeństwa mojego i mojego synka Maksymiliana. Proszę również o prowadzenie Boże pod opieką Twoją, Mateczko. Za moje dzieci, dla mnie, o dobre wybory, dobre dobranie przyszłych żon i męża dla moich dzieci, za wszystkie dzieci na całym świecie, aby znalazły potrzebne łaski Boże, za wszystkich z Radia Rodzina i ich słuchaczy, za wszystkich księży. Pozdrawiam, Basia i Maksiu. I tym samym intencje dobiegły końca na antenie Radia Rodzina, a teraz zapraszam na wspólną modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Osiem minut po godzinie 12. Dzisiaj 31 dzień maja. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie. Temperatura rośnie. Dzisiaj może popadać późniejszym wieczorem i deszczowo będzie także jutro nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie Dolnego Śląska w różnych miejscach może pokropić. Jutro znajdziemy się pod deszczową chmurką, więc korzystajmy dzisiaj ze słońca, świętujmy, bo jutro Dzień Dziecka i myślę, że już dzisiaj wszyscy świętują. A tę godzinę muzycznie rozpoczynamy razem z Eryką Badu.

0: Spin Doctors na antenie Radia Rodzina i Food for a Little Miss Can Be Wrong i energetyczna bardzo gitara. Jest aktualnie 20 już minut po godzinie 12, a teraz na chwileczkę przeniesiemy się do sklepu z zabawkami. Posłuchamy o tym, jakie prezenty cieszą się największym zainteresowaniem w kontekście Dnia Dziecka. I to nie będzie taki zwykły sklep, to będzie bardzo, tak myślę, wyjątkowy sklep, gdzie można znaleźć zabawki właściwie chyba jedyne we Wrocławiu. Trochę kolekcjonerskie, trochę właśnie takie wyszukane, starannie, pieczołowicie dobrane. Również dla tych malutkich dzieci, najmłodszych. Może czasami rzadko wybieramy się do sklepów właśnie w dobie zakupów internetowych, takich szybkich przesyłek i tego, że chcemy mieć to natychmiast, a czasami warto wejść do takiego wnętrza. Ja byłam osobiście zachwycona, było tam bardzo dużo zabawek i myślę, że na pewno tam kiedyś wrócę ze swoimi dziećmi, choć muszę się też przygotować do tych zakupów, myślę. Już teraz zapraszam, wchodzimy do sklepu Trzy Sarenki we Wrocławiu. Zbliża się Dzień Dziecka, a my jesteśmy w miejscu, gdzie niejedno dziecko otworzyłoby oczy nie tylko ze zdumienia, ale i z zachwytu, w sklepie z zabawkami Trzy Sarenki, którego właścicielką jest Karolina Sadowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I na początku, skoro zbliża się Dzień Dziecka, jesteśmy wszyscy ciekawi, jakich wyborów dokonują rodzice czy bliscy właśnie dla dzieci w tym okresie.
1: Mój sklep często odwiedzają właśnie rodzice lub dziadkowie i wujostwo i wybierają zabawki odpowiednie dla wieku dziecka. Stawiają też na zabawki naturalne, drewniane, na zabawki sensoryczne, edukacyjne i zabawki na dwór, bo teraz jest taki sezon, że spędzamy dużo czasu na dworze i chcemy ten spędzać czas razem z dziećmi jakościowo.
0: No właśnie, a co cieszy się największą popularnością teraz w kontekście prezentów na Dzień Dziecka?
1: Myślę, że zabawki elektroniczne, takie jak aparaty, które robią zdjęcia, które same drukują natychmiast te zdjęcia. Mamy też mikroskopy, mikroskop KidLupe. Jest to mikroskop tysiąckrotnie powiększający nam rzeczy, które przełożymy. Możemy sobie go siąść na dwór i przykładać do liści, do jakichś pszczółek, owadów różnych. Możemy też nim robić zdjęcia, więc możemy sobie kolekcjonować jakieś albumy z tych zdjęć. Mamy też takie kamerki przyrodnicze na tym kabelku metrowym, gdzie możemy sobie zajrzeć do kałuży, do jakiegoś oczka wodnego, do dziupli.
0: Czyli jest to coś idealnego, można powiedzieć, dla małych odkrywców.
1: Tak, zdecydowanie i właśnie tutaj te wszystkie produkty, o których wspomniałam, można w naszym sklepie przetestować. Mamy zawsze taki egzemplarz otwarty, można nawet sobie wyjść na zewnątrz, obejrzeć, jak wygląda trawa. Fajnie też widać tkaniny pod tym produktem, więc wszystkie zabawki takie możemy wcześniej przetestować, może dziecko przyjść, możemy zobaczyć, czy dziecko się tym interesuje, czy będzie się tym bawić.
0: Ja myślę, że czasami rodzice może obawiają się wybrania do sklepu z dzieckiem, w obawie, że wszystko mu się spodoba, bo rzeczywiście tutaj jest naprawdę bardzo dużo pięknych rzeczy. Ja też mam dwoje dzieci i od razu po prostu widzę mnóstwo jakichś potencjalnych prezentów. Może przejdziemy się i zobaczymy jeszcze, co ciekawego tutaj właśnie w sklepie Trzy Sarenki znajdziemy.
1: To tutaj wspomniałabym też o marce Majlek i o takich myszkach kolekcjonerskich. Jest to też prezent bardzo fajny na Dzień Dziecka. Są to myszki, które się kolekcjonuje się do nich mebelki, ubranka. Są one pięknie zapakowane w pudełka po zapałkach lub pudełka po cygarach.
0: Wygląda jak taki fajny zestaw do odgrywania ról, bawienia się na przykład w rodzinę.
1: Tak.
0: A co z propozycji na wakacje? Może właśnie coś, jakieś zabawki do zabawy w wodzie, do zabawy na świeżym powietrzu, na plaży?
1: Tak, mamy szeroki wybór zabawek na świeże powietrze. Mamy na przykład różne paletki na rzepy, do odbijania, paletki na plażę, paletki lacrosse, żeby lacrosse'a pograć.
0: I widzę też tutaj taki zestaw małego ogrodnika.
1: Tak, mamy też dużą kolekcję zabawek przeznaczonych do ogrodu właśnie. Mamy rękawiczki, zestawy takie z łopatką, z grabkami, mamy lupy powiększające, mamy takie pojemniczki małe i większe, żeby sobie złapać na przykład biedroneczkę i obserwować pod powiększeniem. Mamy lornetki. Mamy też kwiatuszki, które są bardzo fajnym dodatkiem teraz do prezentu, czy to na Dzień Dziecka, czy do jakiegokolwiek prezentu. Są to takie gotowe kwiatuszki, w których mamy już tutaj doniczkę, w środku są nasionka, ziemia i zalewamy je tylko wodą. I mamy słonecznik, niezapominajkę i truskawki do wyboru.
0: Wow, wow, myślę, że to może być ciekawe właśnie dla małych odkrywców. A dużo mówi się ostatnio o zabawkach sensorycznych, zwłaszcza w kontekście małych dzieci. Czy takie też znajdziemy w tym sklepie?
1: Mamy duży wybór zabawek sensorycznych i właśnie głównie najwięcej czasu spędzam na szukaniu takich zabawek dla maluszków. Najniższy wiek, dla jakiego mamy takie zabawki, to jest plus 18 miesięcy, więc myślę, że to jest to bardzo już fajny wiek, w którym można właśnie podać takie zabaweczki. Mamy piasek kinetyczny, mamy ciastolinę, która jest zrobiona w 100% z produktów jadalnych. Wiadomo, nie jemy jej, ale jeżeli wsadzimy do buzi, to nic się nie stanie. Tak, mamy też farbki do malowania paluszkami. Są to również farbki bezpieczne dla dzieciaczków i do nich mamy też, do tych wszystkich produktów mamy fajne akcesoria. Mamy takie akcesoria tutaj do malowania, taką rączkę, do której możemy nalać te farbki i dziecko sobie paluszkami macza te kolorki. Mamy też różne nożyczki bezpieczne, takie przecinaki właśnie, łapaki od 18 miesięcy plus. Mamy też takie całe tace sensoryczne, do których właśnie możemy wkładać te produkty, możemy je potem zamykać, zabezpieczać i dzięki temu one właśnie długo się trzymają.
0: No moją uwagę przykuł tutaj przedmiot, który wydaje się dość taki zagadkowy, czyli taki mały nożyk. O co chodzi?
1: Tutaj mamy takie dwa noże. Jeden to jest nóż, który wygląda trochę jak tasak. On jest, końcówkę ma z metalu, więc jest troszkę jakby ciężka, ale w ogóle się nią nie można skaleczyć. I on jest już dla dzieci od drugiego roku życia, że mogą sobie właśnie kroić owoce, warzywa.
0: Także drodzy rodzice, jeśli potrzebujecie małego pomocnika w kuchni, ale chcecie, żeby wszystko było bezpieczne, to właśnie warto zaopatrzyć się w takie narzędzia.
1: Tak, a ten drugi nóż to jest taki nóż, wygląda jak już nóż dla dorosłych, jest z ząbkami, ale te ząbki są tępe, nie są ostre, więc na przykład pomidora, żeby pokroić czy jabłuszko, to najpierw trzeba obrać. Jak obranego pomidora czy jabłko można śmiało kroić. Można też nim na przykład kroić surowego kurczaka, daje radę. Mamy też bezpieczną tarkę dla dzieci do tarcia na przykład jabłuszek i jest w zestawie rękawiczka, więc zakładamy tą rękawiczkę na tej tarce, ona też jest plastikowa, więc nie powinniśmy sobie zrobić krzywdy i trzemy na niej jabłuszko.
0: No, moje dzieci pomagają mi w kuchni, ale zdarzyło się, że się właśnie zraniły i potem jest już taki strach, czy chciałyby to robić ponownie. Więc takie narzędzia na pewno pomagają pokonać ten lęk i rodziców, i dzieci.

0: Ja też chodząc po tym sklepie mam wrażenie, że tutaj jest dosyć właśnie dużo zabawek drewnianych, a nie ma takich zabawek, których na przykład mogę zobaczyć, nie wiem, w galerii handlowej.
1: Ogólnie założeniem tego sklepu jest mieć takie produkty, których pani nie znajdzie ani w żadnej sieciówce, w żadnym markecie, w żadnej galerii handlowej. Są to zabawki marek europejskich, sprowadzane specjalnie tutaj do sklepu, jedyne we Wrocławiu często. I są to też marki, które ciężko dostać na przykład na jakichś marketplace'ach jak Allegro. Bardziej właśnie można je kupić na stronach internetowych sklepów i na naszej stronie internetowej, bo prowadzimy również sprzedaż internetową i nasza strona to www.trzysarenki.pl i można zamówić, jeżeli mamy taką opcję, jeżeli zamówisz danego dnia do godziny 14, to wysyłamy tego samego dnia i następnego dnia już jest paczka u ciebie.
0: To informacja dla wszystkich tych, którzy po prostu nie mogą się doczekać, są niecierpliwi.
1: A jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że na terenie Wrocławia mamy taką opcję, że klienci mogą zamówić przez aplikację Wolt. Tak jak zamawiają w Wolcie jakieś zakupy spożywcze, czy z jakiejś piekarni rzeczy, to mogą wejść w tą aplikację, znaleźć nasz sklep, zamówić te produkty i w ciągu godziny zostanie im dowieziony produkt do domu na terenie Wrocławia.
0: Tutaj jest też sporo maskotek, ale nie wyglądają jak takie tradycyjne maskotki, bo na przykład jest miś przebrany za kwiatuszka.
1: Tak, jest to dokładnie kwiatuszek Żonkil. Maskotki w naszym sklepie, wszystkie maskotki to marka Jellycat. Jest to marka londyńska, bardzo popularna. Są to maskotki kolekcjonerskie i właśnie co parę miesięcy wychodzi nowa kolekcja i jest dużo osób, które zbiera na przykład misie w różnych przebraniach. Są też osoby, które zbierają kwiatki, bo też wychodzą właśnie kwiatki. Są też osoby, które zbierają kolekcję słodziaków. Kolekcja słodziaków to są na przykład słoniki, pieski, lewki, takie po prostu zwierzątka.
0: A tutaj takie śliczne laleczki, zarówno szmaciane, jak i, nie wiem, jak je nazwać, tradycyjne dzidziusie.
1: Tak, to są lalki marki Little Dutch. Mamy też wózki, głębokie gondole i spacerówki. To też jest teraz bardzo popularne na prezent, na Dzień Dziecka. I mamy też fajne akcesoria z tej samej marki Little Dutch. Nosidełko dla lalek i taki zestaw, torebka z przewijakiem. Mamy też inne fajne gadżety, takie bestsellery nasze. Z marki Tiny Harlow, to są takie słoiczki do karmienia, że wsadzamy łyżeczkę do słoiczka, wyciągamy jedzenie, wsadzamy lali do buźki i to jedzenie znika. Możemy też używać na misiach i innych maskotkach. Mamy też takie buteleczki, które pod specjalnym kątem mleczko z nich znika i udajemy, że karmimy lale.
0: No to takie zabawki można powiedzieć typowo dla dziewczynki, a co dla chłopca?
1: Dla chłopców, również dla dziewczynek, ale myślę, że częściej jest to wybierany produkt dla chłopców, są to klocki magnetyczne. Mamy tutaj trzy marki, Clever Clicks, Magnetize i Midir. Mamy różne zestawy, od takich, gdzie jest dużo elementów, po takich, gdzie jest mało elementów. Mamy też zestawy dla jakichś fanów straży pożarnej, dla fanów policjantów, dla fanów zwierzątek, kotków, piesków, chomików, więc jest w czym wybierać.
0: A czy jesteście przed dostawą? Bo tu jeszcze jakieś takie duże, nierozpakowane pudło.
1: Cały czas przyjmujemy dostawy, zabawek, dokładamy towaru i też przyjmujemy nowości. I tutaj właśnie mamy wykrywacz metali. Jest to nowość właśnie od marki Kiddy Wool. Będziemy ją testować w naszym sklepie właśnie w Dniu Dziecka. Będą konkursy i zabawy i będzie między innymi taka zabawa, że będą schowane trzy takie specjalne monety tutaj w trawie pod sklepem i komu się uda wszystkie trzy znaleźć za pomocą właśnie tego wykrywacza, ten też wygra nagrodę. Będziemy też mieć inne konkursy, więc serdecznie zapraszamy właśnie w sobotę. Cały dzień jesteśmy i cały dzień się fajnie bawimy.
0: Wow, brzmi jak niezła przygoda wykrywacz metali, mieć swój własny, zabawkowy.
1: Tak, mój synek już go testował na naszej piaskownicy i świetnie się bawił.
0: No właśnie, widziałam, wchodząc tutaj reklamę, coś się szykuje, jakieś wydarzenie, co to takiego?
1: Tak, z okazji Dnia Dziecka, 30 maja w sobotę, organizujemy tutaj w sklepie loterię, Koło Fortuny. Robiliśmy już takie wydarzenie na otwarcie i ono było, bardzo się cieszyło wielkim powodzeniem. było dużo ludzi i teraz przygotowujemy taką samą niespodziankę z okazji Dnia Dziecka. Za każde wydane 150 zł będzie jeden los i będzie można sobie wybrać z tej loterii jakąś zabawkę. Dostaliśmy od naszych producentów naprawdę fajne, drogie zabawki, więc to też będzie gotowy pomysł na prezent na Dzień Dziecka. Będzie można jeden prezent kupić, jeden prezent zgarnąć właśnie gratis i powiem tylko, że im przyjdzie się szybciej, tym będzie większy wybór tych zabawek, więc warto być wcześniej. Będziemy 10-16 w sobotę otwarci.
0: A sklep znajduje się przy ulicy?
1: Ołtaszyńskiej 92F przez 6.
0: I przypominam, to jest sklep Trzy Sarenki, a ze mną rozmawiała Karolina Sadowska, właścicielka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i zapraszam na zakupy.
0: A wszystkim dzieciom życzymy już z takim wyprzedzeniem wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Oczywiście to była powtórka audycji, stąd mowa o wydarzeniach 30 maja, dziś 31 maja. My także mamy prezent dla dzieci, dla jednego dziecka, bo to jedna książeczka, którą możecie wygrać w naszym konkursie. Jest to książeczka Przygody Cudaków, a konkretnie część o narodzinach Józinka, autorstwa Honoraty Kuski, Moniki Hoffman-Piszory. I w tej książeczce jest opisana właśnie historia narodzin Józinka, która snuje wątek pojawienia się nowego członka rodziny wraz z bogactwem emocji towarzyszących tej dużej zmianie. Cała ta seria książeczek nie tylko przynosi najmłodszym cenne lekcje życiowe, lecz także stanowi okazję dla rodziców do refleksji nad istotą życia rodzinnego oraz dialogu z dziećmi o przeróżnych wyzwaniach. Ta książeczka jest taką książeczką o grubych kartonowych stronach i widzę, że w środku jest też chyba to tatuaże, dwa zestawy tatuaży, więc ktoś jeszcze będzie mógł zostać wytatuowany, nie tylko jedno dziecko, myślę, ale dużo. Jeśli chcecie taką książeczkę od nas dostać, SMS-y wysyłajcie pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina. Napiszcie krótko, jak spędzacie Dzień Dziecka, co robicie, jak świętujecie, nie tylko dzisiaj, ale może w ogóle. Możecie też do nas dzwonić 71 322 20 22.

Czy słuchają nas rodzice, bliscy małych dzieci? Mam do rozdania przygody cudaków, konkretnie część o narodzinach Juzinka. Może być to fajny prezent z okazji Dnia Dziecka albo uzupełnienie jakiegoś prezentu, jeśli już jest. I w tej serii, w tej książeczce właśnie dowiemy się o tym, jak to jest, kiedy pojawia się nowy członek rodziny, jakie wiążą się z tym emocje, z tą jakże dużą zmianą. Książeczka jest wydana na takim grubym kartonowym papierze i w zestawie jeszcze tutaj znajdują się tatuaże, które myślę uwielbiają i duzi, i mali. 71-48, napiszcie nam krótko, jak spędzacie Dzień Dziecka, co robicie, co was cieszy najbardziej niezmiennie, a co nowego odkryliście.

Pamiętam, jak w 2005 roku Monika Brodka wygrała wówczas 3. edycję programu Idol i wszystkich zaskoczyła. To była 16-latka, bardzo utalentowana. Pamiętam, jak mówiła, jeszcze troszeczkę zaciągała, bo pochodzi z Żywca, a dzisiaj jest, no, fenomenalną wokalistką.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: I już teraz sprawdzamy prognozę pogody na całym Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie, choć miejscami może popadać, głównie na południu regionu, w okolicach Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. We Wrocławiu natomiast maksymalnie 25 stopni, ciepło, słonecznie, ale popada jutro i to na terenie nie tylko Wrocławia, a całego prawie województwa. Nadchodzący tydzień może przynieść więcej deszczy i ochłodzenie, natomiast nieduże.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
3: Reklama.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2.
3: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

3 minuty po godzinie 12. Rozpoczynamy konkurs życzeń na antenie Radia Rodzina. Jeśli chcielibyście zadedykować komuś ulubiony utwór, przesłać pozdrowienia czy zamówić swoją ulubioną piosenkę, czekamy na zgłoszenia. Dedykację można składać dzwoniąc pod numer 71 322 20 22 lub wysyłając SMS-y na numer 71 48, rozpoczynając go słowem dedykację.

Tyle obiecywania, że znajdzie i znajdzie. Jest coraz bliżej. Ciekawe, czy się udało znaleźć tej Reniusie z tego kogoś w końcu. Naszej słuchaczce Bogusi natomiast udało się znaleźć numer telefonu do nas, zadzwonić i poprosić o piosenki, dwie. Pierwszą z nich będzie utwór Będziesz moją panią Marka Grechuty dla wszystkich radiosłuchaczy Radia Rodzina i z pozdrowieniami od naszej słuchaczki Bogusi.

A ten utwór także poproszony został o dedykację dla słuchaczy od naszej słuchaczki Bogusi, Rock With You, Michaela Jacksona. Ja przypominam, że trwa koncert życzeń. Jeśli chcecie komuś sprawić miłą niespodziankę, zadedykować ulubiony utwór, przesłać pozdrowienie, wystarczy zadzwonić 71 322 20 22 lub wysłać SMS-em właśnie swoją dedykację. 71 48. Rozpoczynamy wiadomość od słowa dedykacja.

A teraz utwór, o który poprosiła nasza słuchaczka Małgorzata. Mówi, że jest to utwór zapomniany, a piękny. Jolanta Borusewicz. Hej, dzień się budzi. Posłuchajmy.

No, muszę przyznać, że całkiem fajny kawałek. Może powinniśmy go gdzieś tutaj wprowadzić do naszych muzycznych zbiorów. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę Małgorzatę i bardzo dziękujemy za tą propozycję.

To Jill Scott na antenie Radia Rodzina, 28 minut po godzinie 13, a ze mną tutaj już na łączach telefonicznych nasza słuchaczka Maria. Czy się słyszymy? Dzień dobry. Halo? O, coś się rozłączyło, niestety się nie usłyszymy. Natomiast mamy dedykację od naszej słuchaczki Małgorzaty. Poprosiła o taki utwór, właściwie może nie dedykację, o taki koncert życzeń. Poprosiła o utwór Love Rescue Me zespołu U2, więc zrobić teraz troszeczkę melancholijnie i balladowo już teraz na naszej antenie.

0: To był utwór zamówiony przez naszą słuchaczkę Małgorzatę, a już teraz łączymy się telefonicznie z naszą słuchaczką Marią. Czy się słyszymy? Halo?
1: Tak, proszę Pani, czy mogłabym prosić Ave Maria, czy to już za późno zgłaszam?
0: Już jest Pani na antenie.
1: Aha, dziękuję.
0: Słyszymy się.
1: Tak.
0: Dla kogo dedykacja?
1: Pani Aniela Buczek.
0: I co chcemy przekazać Pani Anieli? Jakieś pozdrowienia?
1: Życzenia z okazji dzisiejszych imienin. Nie wiem, czy Pani Aniela jest na linii już.
0: My się telefonicznie nie połączyliśmy z Panią Anielą, ale mam nadzieję, że słucha nas.
1: Aha, że słucha nas. Pani Anielu, na dzień dzisiejszy Pani imienin i na każdy następny dzień chcę Pani życzyć wielu błogosławieństw Bożych. Niech Bóg prowadzi, a Maryja pomaga. Żyjmy w spokoju Bożym, aby wszystko działo się tak, jak Bóg sobie życzy i abyśmy trwały w dobrym. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękuję. Maria mówi.
0: Piękne życzenia, przyłączamy się oczywiście do nich i pozdrawiamy zarówno naszą słuchaczkę. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: A teraz zrobi się trochę wakacyjnie, bo przeniesiemy się już myślami do lipca. Ze mną w studiu jest Martyna Grol. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I porozmawiamy o Slot Art Festiwalu, który odbędzie się w lipcu w Lubiążu, niedaleko Wrocławia. Zdradźmy może naszym słuchaczom, co to takiego Slot Art Festival, dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze.
1: Jasne. Slot Art Festival to jest festiwal właśnie na Dolnym Śląsku, który już od wielu lat się odbywa w Lubiążu i jest to miejsce przede wszystkim przyjazne osobom, które chcą doświadczać, chcą tworzyć, chcą się rozwijać. My tak naprawdę, naszym nadrzędnym hasłem festiwalu jest sztuka życia. I stawiamy głównie na to, żeby ludzie mogli przyjechać, poznać siebie na nowo, może coś odkryć, może otworzyć się na coś nowego. Dzięki temu, że mamy dużo warsztatów, różnych punktów programowych, które są związane z kulturą, z muzyką, ze sztuką, z filmem. Dzięki temu można rozwijać się w tym kierunku, ale też oczywiście nawiązywać relacje, bo mamy dużo grup wolontariackich, w których tworzą się niesamowite ekipy, zgrane paczki i tutaj możemy nawiązywać relacje, które są również pozafestiwalowe. Festiwal jest interdyscyplinarny, dotykamy właśnie muzyki, filmu, sztuki, ale też ciekawych spotkań z podróżnikami, z osobami z pogranicza literatury, filmu, czy nowych mediów.
0: Z tego, co ja pamiętam, odbywają się takie spotkania pod platanem, prawda?
1: Zgadza się. Też można się tam dołączyć do rozmów, które odbywają się pod platanem.
0: I pamiętam też, że festiwal, bo ja miałam okazję być, jest bardzo otwarty dla rodzin. Jest też takie specjalne pole namiotowe. Może zaznaczmy, że to jest festiwal, gdzie przyjeżdża się pod namiot i śpi się pod namiotem.
1: Dokładnie. To jest zdecydowanie biwakowanie. Tak to sobie nazywamy. I jak najbardziej rodziny mogą przyjeżdżać na festiwal. Zapraszamy młodych ludzi, rodziny, osoby starsze. Tutaj akurat nie mamy jakiegoś ograniczenia, ponieważ też slotowicze, którzy przyjeżdżają od lat, oni już tworzą rodziny swoje, własne i przyjeżdżają po prostu w powiększonym gronie. Natomiast przede wszystkim jest to festiwal bez przemocy i bez używek, dlatego jest to miejsce takie przyjazne, bezpieczne, przyjazne, komfortowe. Ja osobiście, jak jestem właśnie na festiwalu, czuję się zawsze tak komfortowo dzięki temu. No i tak naprawdę nocne wydarzenia, które też się odbywają, tam też czasem pojawiają się jakieś dzieci biegające, więc no myślę, że to właśnie świadczy o tym, że jest to miejsce dobre.
0: Może powiedzmy jeszcze, gdzie dokładnie będzie odbywać się festiwal, bo to miejsce samo w sobie jest niezwykłe.
1: Tak, to jest opactwo klasztor w Lubiążu, który jest obiektem niesamowitym, przepięknym i my no tak naprawdę jesteśmy tam gośćmi co roku, zabierając ze sobą wolontariuszy, uczestników i tworząc, aranżując te przestrzenie, które mamy do dyspozycji, możemy pokazać nie dość, że obiekt, to jeszcze właśnie te wszystkie punkty programowe festiwalu.
0: Czy dobrze pamiętam, że odbywają się takie koncerty uwielbieniowe, czy...
1: Jak najbardziej. Codziennie rano, jeśli ktoś przebudzi się i jeszcze nie zjadł śniadania, to może iść obudzić się muzyką w ramach koncertu uwielbienia w Art Katedrze z rana, wspólnie śpiewając, no i wielbiąc.
0: Pięknie. Może jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie znaleźć informacje, jak kupić bilety, jak dotrzeć?
1: Jasne. Na naszej stronie Slot Art Festival zapraszamy do tego, żeby kupować karnety na festiwal. Oczywiście też na naszych social mediach można złapać linka do biletów na Instagramie, na Facebooku, na grupach festiwalowych, więc tam jak najbardziej. Również co roku na bramie, oczywiście. Jeśli ktoś się spóźnił z biletem i nie kupił go wcześniej, to jak przyjedzie,
0: może spontanicznie dołączyć
1: do wydarzenia.
0: I ja powiem też ze swojego doświadczenia, że kilka razy udało mi się uczestniczyć, znaczy po prostu przyjechać na slota, raz też śpiąc pod namiotem, raz po prostu właśnie tak wpadając i zawsze to był bardzo bogaty czas, mnóstwo ciekawych warsztatów, naprawdę każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Są i warsztaty muzyczne, i jakieś plastyczne, i w ogóle jakieś...
1: I sportowe,
0: i jakieś odkrywcze spotkania. Pamiętam jakiś taki warsztat taneczny, gdzie po prostu biegałyśmy z koleżankami po całym terenie. No niesamowite, niesamowite przeżycie. Jeszcze trzeba powiedzieć o tej scenie teatralnej w Stodole.
1: Tam tak, się dużo scena teatralna i scena impro, która jest też wieczorną atrakcją, zdecydowanie. Scena imersyjna w tym roku, która będzie w Art Katedrze, ponieważ w tym roku oprócz sceny doświadczalnej mamy też scenę imersyjną, która w Art Katedrze będzie nas cieszyć nie tylko muzyką, ale też wizualnymi aspektami, które będą tam się odbywać. I to jest przepiękne miejsce w ogóle na taki punkt programowy, więc 100% zgadzam się.
0: Także, drodzy słuchacze, nie trzeba jechać nigdzie daleko, żeby naprawdę doświadczyć niemalże wszystkiego. Lubiąż to jest niezwykła miejscowość, jest przepięknym opactwem, klasztorem. Tak. No i z festiwalem, który co roku już od ilu lat?
1: No ponad 30. No i też ta natura, też myślę, że warto zaznaczyć, wokół klasztoru jest piękna. Jest Odra, są lasy, można też znaleźć jakieś ukojenie, wyciszenie. Także 8-12 lipca zapraszamy.
0: Zapraszamy gorąco. Bardzo ci dziękuję, Martyno.
1: Dziękuję bardzo.

0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 24 stopnie ciepło i temperatura rośnie dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 26 stopni. Wieje delikatny wiatr, szanse na opady dzisiaj są nieduże, natomiast może popadać jutro i w nadchodzącym tygodniu. I podobnie na terenie całego województwa. Dzisiaj, jeśli pada, to raczej na południu, a jutro już deszczowo może być na terenie całego Dolnego Śląska.
1: Reklama.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Już za chwilę zapraszam na powtórkę rozmowy z Juliuszem Woźnym, historykiem sztuki i autorem komiksów poświęconych losom niezwykłych wrocławian. Jego najnowszy komiks Obietnica opowiada historię o małych sybirakach. Komiks Obietnica poświęcony jest konkretnie historii życia Ryszarda Janosza oraz życia jego rodziny. Ryszard Janosz jest szefem wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków i ten komiks został właśnie zaprezentowany podczas 15 zjazdu dyrektorów szkół i placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru, który odbył się w dniach 27-20 maja we Wrocławiu. Myśląc o gułagu gdzieś na dalekiej Syberii, nie wyobrażamy sobie, jak wiele dzieci było na tej nieludzkiej ziemi.
10: Pamiętajmy o tym, że reżim sowiecki tak globalnie karał, to znaczy kara dotyczyła całej rodziny i wywózki, deportacje na wschód to są deportacje całych rodzin, czyli piąta rano, walenie do drzwi kolbami, zbierajcie się, nie wiem, 15 minut, pół godziny i zabierano tych ludzi wszystkich. Nie pomijano nawet chorych starców, także to były te ofiary, które w pierwszej kolejności ginęły, tak, jeszcze w czasie transportu. Podobnie zresztą jak małe dzieci, to też często były ofiary. Jeszcze zanim dojechali do stacji docelowej, do jakiegoś tam obozu gdzieś za kręgiem polarnym, czy gdzieś daleko na wschodzie. I potem, no, Gehenna, jak wspomniałem, codzienna walka o byt, naprawdę bohaterska. Na tych stronach komiksu zobaczą Państwo matkę pana Ryszarda, która głód, więc ona jak najdłużej starała się karmić piersią swojego syna. Tam on opowiadał mi takie sceny, że jak ona wracała z pracy, to on już stał w oknie i krzyczał mama cyca. Na pewien czas traci wzrok, to jest ta tak zwana kurza ślepota, właśnie z wyczerpania, z głodu i z tego, że dla organizmu to był ogromny wysiłek.

0: Dyta Exner, a ze mną w studiu wyjątkowy gość, Juliusz Woźny, historyk sztuki i emeryt, jak sam prosi, żebym podkreśliła to.
1: Tak jest, to jest moje wielkie osiągnięcie życiowe, jestem z tego niezmiernie dumny.
0: Ale dzisiaj spotkaliśmy się nie ze względu na to osiągnięcie, a na inne osiągnięcie, a mianowicie przepiękny, już 14 komiks, poświęcony komuś bardzo niezwykłemu, za chwilę opowiemy o tych losach. Komiks nosi tytuł Obietnica, a zilustrował go Dawid Biernat. Może kilka słów o tym, czyje losy przedstawia?
1: Komiks poświęcony jest życiu pana Ryszarda Janosza, to jest szef naszego wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków. I przyznam się

0: szczerze, że byłem zdumiony takim niesamowitym życiorysem tego człowieka, tym, że na podstawie tej opowieści można by nakręcić niesamowity film, sensacyjny wręcz. Ojciec pana Ryszarda, Alojzy Janosz, dla mnie to prawdziwy bohater. Powiem państwu, możecie mi wierzyć, że James Bond mógłby mu czyścić buty. Z pozoru zwykły człowiek, zawodowy wojskowy przed wojną, potem wojna, 39 rok, no i rodzina trafia na Sybir, wśród nich malutki Ryszard, jeszcze w pieluszkach, wrzucony do tego wagonu bydlęcego. I rozpoczyna się codzienna walka o przetrwanie. To znaczy rodzice pana Ryszarda, ten komiks jest hołdem dla rodziców małych Sybiraków, bo reguła była taka, jeżeli ginęła matka, to dzieci też ginęły. Tak było w większości.
1: Wydaje mi się, że pokutuje takie myślenie, że Sybiracy to byli dorośli ludzie i zapominamy o tym, że tam były dzieci, bardzo dużo dzieci często.
0: Tak, pamiętajmy o tym, że reżim sowiecki tak globalnie karał, to znaczy zabierał, kara dotyczyła całej rodziny i wywózki, deportacje na wschód to są deportacje całych rodzin, czyli piąta rano, walenie do drzwi kolbami, zbierajcie się, nie wiem, 15 minut, pół godziny i zabierano tych ludzi wszystkich. Nie pomijano nawet chorych starców, także to były te ofiary, które w pierwszej kolejności
1: ginęły,
0: tak, jeszcze w czasie transportu. Podobnie zresztą jak małe dzieci. To też często były ofiary jeszcze zanim dojechali do stacji docelowej, do jakiegoś tam obozu gdzieś za kręgiem polarnym czy gdzieś daleko na wschodzie. I potem, no gehenna, jak wspomniałem, codzienna walka o byt, naprawdę bohaterska. Na tych stronach komiksu zobaczą państwo matkę pana Ryszarda, która głód, więc ona jak najdłużej starała się karmić piersią swojego syna. Tam on opowiadał mi takie sceny, że jak ona wracała z pracy, to on już stał w oknie i krzyczał: mama cyca. No taka scena dość groteskowa, ale
1: Znamy te sceny z dzisiaj, ja je znam, z tym, że nie w takich okolicznościach, więc jest to mi bliskie.
0: Tak, ale tutaj mamy ten kontekst, prawda, dramatyczny. Tak. Pani Anna na pewien czas traci wzrok, to jest ta tak zwana kurza ślepota, właśnie z wyczerpania, z głodu i z tego, że dla organizmu to był ogromny wysiłek. Pan Alojzy od początku, obietnica, no nie wiem, czy zaspoilerować, pan Alojzy składa obietnicę swojej rodzinie, że wrócą. Że wrócą do ojczyzny i robi wszystko, żeby dotrzymać tej obietnicy. Potrafi kraść zboże, potrafi robić najróżniejsze rzeczy. W pewnym momencie, kiedy już jest po pakcie tutaj Majski-Sikorski, on uznaje, że trzeba po prostu wyruszyć do punktów zbornych, tam gdzie można było nawiązać kontakt z armią Andersa. Komendant nie miał ochoty, żeby na to wyrazić zgodę, no bo wiadomo, tracił darmowe ręce do pracy, tracił swoich niewolników i wtedy pan Alojzy po kryjomu robi tratwę, sporządza tratwę i tą tratwą bierze jeszcze na pokład kilka innych osób. On w sumie wywozi tą tratwą, zdaje się, około 18 osób, także po prostu historia zupełnie niesamowita. To naprawdę panowie filmowcy, może się ogarnijcie i zróbcie wreszcie dobry film.
1: Może nas słyszą teraz jesteś filmowcy.
0: Możliwe. Ja apeluję o to od długiego czasu, a ponieważ takich filmów ciągle nie ma, no to robię komiksy. Tam sobie autostradą jadą sobie jakieś tam Lamborghini i Mercedesy z tymi naszymi filmowcami, a ja swojego osiołka gdzieś tam poboczem autostrady poganiam i to jest, jak mówię, już 14 komiks. Zrobił ilustrację Dawid
1: Biernat.
0: Młody chłopak, ale naprawdę zafascynowany tematyką historyczną i moim zdaniem rysunki bardzo profesjonalne. One są robione tradycyjną metodą, ręcznie rysowane, ale potem kolorowane już
1: na komputerze. No tak. Przepiękne są te ilustracje, bardzo barwne, bo trzymam teraz ten komiks w dłoniach i myślę, że ta forma w ogóle jest bardzo przystępna, żeby trafić też do młodych odbiorców i zainspirować ich, zainteresować historią. Być może znają ją nie tylko ze szkoły, ale z własnych rodzin. godzin, a to jest taki jakby poszerzony kontekst tutaj.
0: Do Wrocławia trafiło tysiące sybiraków. Popytajcie, mówię tutaj do młodych ludzi, popytajcie swoich rodziców. Myślę, że gdzieś tam w rodzinie zawsze się trafi ktoś, kto tam był. Wszystko to tutaj, ten komiks jest elementem takiego zjazdu. To jest Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru. Uff.
1: Udało się przed nami ten zjazd.
0: Tak, ten zjazd przed nami. To się odbywa w dniach 27-29 maja. I pomyślałem sobie, że no to się odbędzie w sumie w zamkniętym środowisku, no bo większość Wrocławian nie będzie miała dostępu do tych spotkań, do tych bardzo ciekawych czasami dyskusji o tym, jak propagować, jak utrwalać pamięć o Sybirze, o deportacjach Polaków. I to przecież to nie jest tylko ostatnia wojna, to jest kilkaset lat tej naszej trudnej relacji z Rosją i Sybirem. Ale komiks jest taką próbą wyjścia na zewnątrz, pokazania, że tu się coś dzieje, że proszę się zainteresować. Komiks jest dostępny za darmo. Zapraszam, zachęcam w Ośrodku Kultury i Sztuki, Wrocławski Rynek. Oni mają tam siedzibę w tej takiej zabudowie śródrynkowej. Zapraszam, zachęcam. Można otrzymać komiks za darmo.
1: No, jest przepiękny i fabularnie też zdradza, zaczyna się od takiego momentu, gdzie właśnie młodzi ludzie troszeczkę zastanawiają się, po co w ogóle o tym mówić, że to jest nudne, i wreszcie spotykają tą osobę, tutaj tytułowego Ryszarda Janosza, o którym wspominaliśmy, i zaczyna się dzielić z nimi tą historią. Tak zaczyna się komiks.
0: To jest troszeczkę nawiązanie do takich moich spotkań z młodzieżą. Już jestem tak zwanym ciekawym człowiekiem.
1: O, widzicie tak, tego ciekawego pana.
0: Prawda, tak. Tutaj też dzisiaj ciekawy człowiek w Radiu Rodzina. I bywam zapraszany do szkół, gdzie opowiadam właśnie o losach sybiraków. Gdzieś tam w mojej rodzinie też oczywiście jest taka sytuacja, taka postać. I powiem, że rzeczywiście na początku jest tak trochę nieufnie, niezbyt wiele uwagi poświęcają, ale potem bywa, że już po zakończeniu rozmowy, że podchodzi do mnie 2-3 osoby i jeszcze mają jakieś pytania, albo ewentualnie mówią, a wie pan, moja prababcia była na Syberii, ale ja tam niewiele o tym wiem. No więc wtedy okazuje się, że to jest ciekawa historia i że warto się nią zainteresować, no bo proszę państwa, to są losy czasami sensacyjne. To nie jest tylko martyrologia, to nie jest tylko to codzienne cierpienie, ale to jest czasami wyzwanie rzucone zaborcy, wyzwanie rzucone temu reżimowi. Proszę sobie wyobrazić, Rufin Piotrowski, samotna wędrówka 6000 kilometrów przez Syberię.
1: Zimą. Niesamowite.
0: Człowiek, który sypiał w zaspach. Zupełnie obłędne. Maurycy Beniowski, ten z kolei porywa statek razem z setką Polaków. Porywają statek, pełen futer. Sprzedają te futra, płyną dalej, zahaczają o Madagaskar, lądują w Paryżu. Po czym z misją od rządu francuskiego Maurycy Beniowski ponownie wraca na Madagaskar i zostaje królem Madagaskaru. Czy można sobie wyobrazić lepszy scenariusz filmowy?
1: Co za brawura.
0: No, rzeczy niesamowite. Czy wreszcie Osendowski, tutaj części z państwa nie trzeba
1: przedstawiać.
0: Tej postaci przedstawiać, ale on się styka z admirałem Kołczakiem, który przez Syberię transportuje takim konwojem, całą grupą pociągów, 500 ton złota. Proszę państwa, od ilu lat my się tutaj emocjonujemy wałbrzyskim złotym pociągiem? Tam jest ile? 5 ton złota? 9? No to jest detal. Tam jest 500 ton złota. Zachęcam do poznania tej historii, bo jest sensacyjna, a puentę ma taką, że po prostu kapcie spadają.
1: Mamy nadzieję, że już 15 komiks właśnie będzie poświęcony być może tej figurze.
0: Być może Osendowskiemu, tak, bo to jest rzeczywiście historia. Tym bardziej, że tego człowieka komuniści bardzo starannie wygumkowali z naszej historii. Wyrzucono jego książki z bibliotek i należy mu się to po prostu. To jest coś, co trzeba zrobić. A jak mówię, filmowcy jakoś niechętnie do tych tematów.
1: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po ten komiks naszych słuchaczy. Jeśli słuchają nas też potomkowie Sybiraków bądź Sybiracy, zachęcamy do kontaktu i opowiedzenia swojej historii. Podzielimy się nią na antenie Radia Rodzina bardzo chętnie. Zachęcamy też do tego właśnie, żeby śledzić może tutaj losy pana Juliusza i to, czy pojawi się kolejny komiks. Warto też pewnie przeczytać poprzednie, może są gdzieś dostępne. No i cóż, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. No i zachęcam do zainteresowania. Nie będą państwo rozczarowani.

0: czerwca. Do końca roku pozostaje 213 dni. W 1906 roku w Warszawie założono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. We Wrocławiu PTTK zaliczany jest do najstarszych oddziałów na Dolnym Śląsku i zarazem największy w Polsce. Mieści się przy rynku Ratusz 11. A od 1954 roku obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawarty w Karcie Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji po raz pierwszy zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży w 1994 roku w Warszawie. W Polsce obchodzimy dziś także Dzień bez alkoholu, ustanowione przez Sejm RP w 2006 roku ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka. W uchwale jest napisane m.in. radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o której powinniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka. W 2016 roku w Warszawie otwarto Muzeum Domków dla Lalek. Znajduje się ono w gmachu Pałacu Kultury i Nauki. W obiekcie prezentowanych jest ponad 100 historycznych domków z różnych epok oraz miniatury i inne zabawki. Najmniejszy z prezentowanych domków dla lalek ma wymiary około 8 na 10 cm, największy zaś 100 na 100 cm.
1: Radio Leśne. Świdnica 98 i 1 FM.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest 21 maja we Wrocławiu 25 stopni, bardzo ciepło, temperatura dzisiaj nie będzie już wyższa, będzie powolutku spadać. Widzę, że możemy spodziewać się opadów deszczu późnym wieczorem bądź jutro rano. No i popada również na terenie województwa, nie tylko we Wrocławiu. W nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się lekkiego ochłodzenia i właśnie opadów deszczu.
2: Reklama. Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: Reklama.

Bardzo dziękuję za ten wspólny czas spędzony tutaj z słuchaczami Radia Rodzina. Moja zmiana dobiega końca. Żegnam się i życzę miłego popołudnia. Świętujcie Dzień Dziecka. W każdym z nas jest dziecko i dzisiaj może warto właśnie sobie o tym przypomnieć i wybrać się na przykład na ogromną porcję lodów z posypką i polewą, albo po prostu pomyśleć, na co mamy ochotę, zastanowić się, jak ja się dzisiaj czuję. Czasem zapominamy sobie w biegu tej takiej gęstwinie różnych zadań do wykonania, żeby zadać sobie to proste pytanie, więc może to jest taki dobry moment, żeby zrobić to teraz. Życzę wszystkim pięknego dnia i do usłyszenia już jutro.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.

0: 1 czerwca w pojazdach MPK Wrocław usłyszymy, jak nazwy niektórych przystanków mówią dzieci. Nagrania te zostały zrealizowane w studiu Radia Rodzina na kilka dni przed ważnym wydarzeniem, czyli przed Dniem Dziecka. Poza nagraniem nazw przystanków poprosiliśmy naszych młodych gości o przedstawienie się nam i właśnie teraz będziecie mogli poznać dzieci, które już 1 czerwca można będzie usłyszeć na różnych przystankach wrocławskich.
1: Kwiska.
2: Aleja Architektów.
3: Martyna.
0: Ile masz lat?
3: 7.
0: Powiedz nam, z kim dzisiaj przyszłaś do radia?
3: Z babcią.
0: No, ale widzę, że też pewna myszka siedzi na twoich kolanach.
3: To jest moja ulubiona maskotka od małego dziecka.
0: I dzisiaj będzie ci towarzyszyła razem z tobą.
3: Tak.
0: A powiedz nam, co lubisz robić, czym się interesujesz?
3: Lubię sobie tańczyć i śpiewać.
0: Masz jakąś ulubioną piosenkę, którą lubisz śpiewać?
3: Tak.
0: Jaką?
3: Kocham cię, a kochanie moje.
0: Chciałabyś zanucić? A zaśpiewać?
3: Kocham cię, a kochanie moje, do rozstania i powroty.
0: A jak się znalazłaś tutaj na nagraniu?
3: Mama mnie zapisała, bo ja tu już byłam kilka razy z tatą.
0: Czyli mama pracuje w MPK?
3: Tak.
0: Jako kto?
3: No się teraz niedawno próbowała kierować autobusem, ale pracuje w biurze, ale nie wiem, co robi. Bo mi jeszcze nie mówiła.
0: No to myślę, że niedługo ci opowie, a my teraz przechodzimy do naszego zadania.
3: Ronda.
0: Z nami w studiu jest już Irmina. Powiedz parę słów o sobie.
4: Lubię grać na instrumentach, maluję i gram na saksofonie altowym.
0: Czyli jesteś, możemy powiedzieć, artystyczną duszą.
4: Tak.
0: Wypytałam cię, zanim sobie weszłyśmy tutaj na antenę, że jesteś pierwszy raz w radiu. Jak emocje przed nagraniem?
4: No to trochę się stresowałam, ale teraz jest wszystko okej.
0: Też już teraz mówisz do mikrofonu, masz siebie na odsłuchu. Jak to jest?
4: Dziwnie.
0: Jeszcze nam powiedz, jak się tutaj znalazłaś na nagraniu? Dzięki komu?
4: Dzięki tacie.
0: Który pracuje w MPK?
4: Tak.
0: Jako kto?
4: Kieruje autobusami.
0: Jechałeś już autobusem, który tata prowadzi?
4: Tak.
0: Na jakich liniach najczęściej możemy spotkać twojego tatę?
4: Nie pamiętam.
0: Tata siedzi z nami w studiu, pomoże?
5: Na przykład 148.
0: To co, gotowa na nagranie?
4: Tak. Buforowa Rondo.
6: Plac Legionów. Pomorska.
0: Z nami w studiu jest też Marta Ester z biura prasowego MPK Wrocław. Cześć, witam cię.
7: Dzień dobry, cześć.
0: No i my dzisiaj chcemy wytłumaczyć Państwu to zamieszanie, dlaczego słyszeliśmy nazwy przystanków w dziecięcym wydaniu. No więc Marta, co nas czeka w najbliższym czasie?
7: 1 czerwca świętujemy bardzo ważne święto, jest to Dzień Dziecka, a my chcemy przypomnieć, że nasi pasażerowie MPK Wrocław to nie tylko dorośli, ale też dzieciaki, które jadą do szkoły, do przedszkola, na zajęcia dodatkowe i chcemy podkreślić ich obecność w tramwajach, w autobusach, na przystankach. Także jest to naprawdę świetna akcja.
0: Jak znaleźliście tych najmłodszych pasażerów, którzy dziś mówili nazwy przystanków?
7: Jest to kolejny raz, kiedy dzieci zapowiadają wrocławskie przystanki.

0: A są to dzieci naszych pracowników. Była taka okazja, że można było się zgłosić, także są to dzieci, które gdzieś na pewno z komunikacją już miały styczność.
1: Część z nich już słyszeliśmy w poprzednich latach, jak nam tutaj mówili, ale część była nowa. Jak przebiegły te nagrywki z twojej perspektywy?
0: Dzieci były naprawdę urocze. Niektórzy to urodzeni radiowcy, po prostu mówiły do mikrofonu naturalnie i z chęcią. Niektóre się trochę wstydziły, ale zaraz po chwili była ochota na to, żeby wypowiedzieć swój przystanek. Także jest to fajna okazja, żeby samego siebie gdzieś tam podpatrzeć, jadąc tramwajem czy autobusem.
1: Jak powiedziałaś, 1 czerwca będziemy mogli usłyszeć dzieci mówiące nazwy wrocławskich przystanków. Na jakich trasach, jakie przystanki będziemy mogli usłyszeć?
0: Są to przystanki popularne, często uczęszczane, na przykład Kępa Mieszczańska, Pomorska, Nowowiejska, bardzo dużo takich centralnych, ważnych punktów we Wrocławiu.
1: Wiemy, że to 1 czerwca usłyszymy te nazwy przystanków. Jak to będzie wyglądało? Kiedy? Czy są jakieś specjalne godziny? Czy to cały dzień?
0: Cały dzień świętujemy Dzień Dziecka, także zapraszamy wszystkich pasażerów do tego, żeby być czujnym i wypatrywać przystanków zapowiadanych przez dzieciaki.
1: Tak jak powiedzieliśmy, 1 czerwca będzie miało miejsce takie szczególne świętowanie Dnia Dziecka, ale MPK Wrocław cały rok przypomina o tym, że dzieci są ważne, że dzieci muszą być słuchane przez dorosłych. W jaki sposób?
0: Jak najbardziej. Od jakiegoś czasu po wrocławskich torowiskach jeździ tramwaj praw dziecka, który na sobie ma właśnie status i mówi o prawach dziecka. Musisz być zauważalny, szanowany, wspierany przez dorosłych. Jest to naprawdę cenne wiadomości, które wszyscy oczywiście już znają, ale jest to taki symbol tego, że dzieci są wśród nas i naprawdę wszyscy je kochamy.
1: I niedługo, 1 czerwca, wszyscy je usłyszymy na wrocławskich przystankach. Marta Ester z MPK Wrocław była dziś z nami w studiu. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki wielkie.

zdarzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa.

Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Zupa. W jednym z barów samoobsługowych starsza pani wzięła duży talerz zupy. Umieściła go na tacy, a po zapłaceniu tacę postawiła na wolnym stoliku. Na krześle powiesiła torebkę i kiedy zamierzała usiąść, aby zjeść gorącą i pachnącą zupę, zauważyła, że nie wzięła łyżki. Zostawiła wszystko i poszła po sztućce, które leżały przy kasie. Po powrocie zobaczyła zdumiona, że na jej miejscu usiadł bezdomny młody człowiek i spokojnie zjadał jej zupę. Kobieta zaniepokoiła się i oburzyła. Następnie z kiepsko skrywanym poczuciem wyższości usiadła na krześle obok i zanurzyła łyżkę w zupie, tuż pod nosem intruza. Młodzieniec uśmiechnął się i kontynuował jedzenie. Nabrała kolejną łyżkę. Młodzieniec również. Jaki bezczelny, o gdybym była odważniejsza. Czas zrobić porządek z bezdomnymi, pomyślała. Za każdym razem, kiedy kobieta nabierała łyżkę, siedząc naprzeciwko niej, biedak bez najmniejszej koncentracji robił to samo. Tak było do chwili, aż na dnie talerza pozostało tylko trochę zupy. Wtedy przyszła kobiecie myśl. Zobaczymy, co powie, kiedy talerz będzie pusty. Młodzieniec zostawił jej ostatnią łyżkę. Następnie wstał, grzecznie ją pożegnał i odszedł. Kobieta popatrzyła na krzesło. Przerażona spostrzegła, że jej torebka znikła. Złodziej! To był tylko pospolity złodziej. Rozczarowana, wściekła, z wypiekami na twarzy rozejrzała się wokoło, ale po bezdomnym młodzieńcu nie było ani śladu. Kiedy się rozglądała, jej złość w pewnym momencie zamieniła się w zmieszanie i wielkie zakłopotanie, bo kilka kroków dalej zobaczyła talerz ze stygnącą zupą, przy którym nie było łyżki. Na poręczy krzesła wisiała jej torebka, tak jak ją zostawiła. Kobieta bardzo się zawstydziła. Właśnie uświadomiła sobie, że pomyliła stoliki i że ten młodzieniec, który jadł zupę taką samą, jaką ona sobie wybrała, podzielił się z nią bez oburzenia, zdenerwowania czy poczucia wyższości. Ona natomiast prychała, a nawet poczuła, jakby ktoś zranił jej dumę. Ile to razy w naszym życiu zjedliśmy czyjąś zupę, nie wiedząc o tym? Ile razy dziennie kradniemy innym czas, szacunek, uczucie, uwagę i nie mamy nawet najmniejszego wyrzutu sumienia? Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
0: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4. miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB, Yo Carlos, baby.
1: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Więcej słońca.

Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, mój niech starszy, Chillav. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, Listy Przebojów, Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Niepojęcie pięknie witam w suplemencie do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, program realizuje Robert Czech. Dziś będzie bardzo obficie w suplemencie do Listy Przebojów Muzyczne Dary, drodzy państwo. Będzie się składał z dwóch części. W pierwszej usłyszymy niesamowite świadectwo człowieka, który przeżył coś, co zupełnie zmieniło horyzont postrzegania tego wszystkiego, co do tej pory widział. W jednym z najgorszych miejsc na świecie, bo to, drodzy państwo, Bagdad, Irak i misja w Iraku naszych żołnierzy. Przez chwilę z nami będzie pan generał brygady Artur Jakubczyk, 31 lat służby, dyrektor strategii wywiadu NATO, i będzie mówił o tym, co się wydarzyło tam właśnie w czasie tej misji. A zdarzył się cud. O tym za chwilę. Wstępem niech będzie to, co opisuje w momencie, kiedy zostali ostrzelani.
23: Zostaliśmy ostrzelani, kiedy nie masz wpływu na kompletnie nic. Jego drzwi wejściowe do tego kontenera, w którym mieszkał, miały tylko klamkę i taki kawałek tych drzwi razem z tą klamką. Reszta to była jedna wielka dziura.
22: Jak się słyszy o tym, co się wydarzyło tam właśnie, to wydawać by się mogło, że ci, którzy byli w okolicy i wewnątrz tego kontenera, to miazga. I na chwilę się zatrzymamy, bo okaże się, co się wydarzyło od początku do końca. To wstęp oczywiście. Dziękujemy Odbudowanym Karola Gnata, bo to jest fragment wywiadu Karola Gnata na jego kanale Odbudowani. Pozdrawiam Karola Gnata z tego miejsca. I drodzy państwo, za chwilę usłyszymy krótki, ale jakże istotny fragment tego wywiadu, który opisuje cud, który właśnie tam się wydarzył. W okolicznościach, które przed chwilą państwo zobaczyliście i zobaczyliśmy my wszyscy w momencie, kiedy pojawił się fragment, zajawienie tego, co za chwilę przed nami. Piotr Nagiel, ufam ci, niech będzie wstępem, a za chwilę za chwilę całość tej historii. Myślę, że warto zaprosić innych do tego, by posłuchali. Zapraszam też na fanpage muzycznedary.pl, tam całość tej rozmowy podlinkowana już w tej chwili w naszym fanpage'u pod dzisiejszym postem, w komentarzach. Zapraszam w to miejsce. A teraz Piotr Nagiel, ufam ci.

0: Tak, aż zadrżała ziemia. I tak też się działo tam wtedy w Bagdadzie, tam w Iraku. Weteran misji, pan generał Artur Jakubczyk, gość odbudowanych Karola Gnata, w rozmowie z nim i fragment świadectwa. A zatem, co tam się stało?
1: Zostaliśmy ostrzelani, kiedy nie masz wpływu na kompletnie nic. Jesteś ostrzeliwany pociskami moździerzowymi, artyleryjskimi z jakiejś tam odległości, powiedzmy kilkudziesięciu, kilkunastu kilometrów. Nie masz absolutnie żadnego wpływu, nie masz wpływu na to, gdzie uciec, dlatego że lecą z różnych kierunków. Te pociski wybuchają wokół ciebie. No i jedyne, co jest jakby rozsądne, to się zatrzymać, położyć na ziemi i czekać. Żeby, no i modlić się, żeby nie wleciał w ciebie. No i zaraz po tym ostrzale poszliśmy z moim kolegą, poszliśmy Amerykaninem, poszliśmy do naszego kapelana wojskowego i zobaczyliśmy jego kontener podziurawiony jak szwajcarski

0: Każdy jeden. I wtedy muszę powiedzieć, że pękłem. Wtedy pękłem. To widzę jak teraz. Ksiądz nie powiedział ani słowa do nas. Ani słowa. Siedział i ja się zastanawiałem, jak to się mogło stać. Że nawet nie został muśnięty, dotknięty, nic. I to jest
1: i matka to jest przyjęła cud. Na siebie wszystko. Tak.
0: I to jest prawdziwy cud. Ilość ludzi w kościele, w kaplicy takiej namiotowej wzrosła o 1000%. I zaczęliśmy naprawdę, zaczęliśmy wtedy zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzić. I przed każdym wyjazdem były modlitwy i nikt się nikogo nie wstydził. Nikt, tak jak spowiedź no, do swojego kapelana, no jak można iść do swojego kapelana się wyspowiadać, tak nikt nie miał żadnych obiekcji co do tego. Każdy szedł i to po prostu robił. I nie było możliwości, żeby było inaczej. Po to, żeby przyjąć ciało i krew Chrystusa.
2: Tak, teraz ja zrobiłem pauzę i ten materiał jest niemal jeden do jednego z drobnymi korektami. Zależało mi na tym, żeby te pauzy w wypowiedzi generała stanowiły tło autentycznego świadectwa, autentycznej wypowiedzi. Wstrząsająca sprawa. Wszystkie odłamki i kule znalazły się w obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej. Kapelan, ksiądz kapelan został osalony. Cud. W Iraku, w Bagdadzie. Nie dowiedzą się państwo o tym z mainstreamu. Jeszcze raz przypomnę, kto dawał to świadectwo. To jest pan generał brygady Artur Jakubczyk, 31 lat służby, dyrektor strategii wywiadu NATO, weteran misji w Iraku. Niesamowita historia, przyznają państwo. Wszystko to w kontekście wywiadu na kanale Odbudowani na YouTube Karola Gnata. Serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca, dziękując za to świadectwo. I odsyłam państwa do całości tego świadectwa w komentarzach pod dzisiejszym postem na fanpage'u Muzyczne Dary. I taka myśl mi przyszła do głowy. Pierwsza to jest taka, że faktycznie zobaczcie państwo, jaki jest owoc tej historii. 1000% wzrosła frekwencja na mszy świętej. Ludzie, którzy walczyli twardziele, poszli do spowiedzi do swojego kapelana, zaufali mu jak Chrystusowi i do tego sytuacja komunii z Chrystusem. Pięknie się kończy ta część wypowiedzi pana generała Artura Jakubczyka. Przyjmowali ciało i krew pańską Chrystusa. To jest owoc tej historii. Ale jest jeszcze jeden, myślę, że bardzo ważny. Otóż myślę, że Polska posiada broń, której może zbyt wiele krajów na świecie nie posiada. Groźniejsza niż wszelkie pociski, rakiety, a może nawet bomba atomowa, kto wie, to obecność naszej królowej. Ktoś powie, że to gruba przesada. No ten obraz... I ta historia jest dowodem, że to nie jest przesada. Dowód numer dwa. Proroctwo świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii. Wybudował swój klasztor po drugiej stronie góry. Nawet Japończycy mu odradzali. Po co ty, ojcze, budujesz ten klasztor po drugiej stronie? A on od Matki Bożej dostał przekaz, że tu będzie wybuch ognistej kuli. I tak się stało. Nagasaki. I tylko ten klasztor ocalał. A więc, drodzy państwo, mamy przykłady na to, że nasza królowa jest z nami i że to jest nasza najpotężniejsza broń. Różaniec, Eucharystia, spowiedź, sakramenty. To wszystko, co wydarzyło się w czasie obrony Jasnej Góry, w czasie obrony Polski w 1920 roku, gdzie sami sowieccy sołdaci mówili, że Boża Matier odpulała kulę, odrzucała kulę. Wtedy, kiedy stanęła pod Radzyminem i pod Ossowem.

broniąc, zasłaniając Polskę. Więc drodzy Państwo, chcemy zwycięstwa, to tu jest zwycięstwo. To jest nasza matka, jasnogórska pani hetmanka i królowa. Jeszcze raz dziękuję za to świadectwo, za odwagę pana generała Artura Jakubczyka i wspaniałą postawę Karola Gnata. Teraz Maleo Reggae Rockers, Droga Wojownika. Myślę, że podsumowanie też bardzo interesujące, muzyczne. A za chwilę druga część suplementu i wspaniałe świadectwo i muzyka Marcina Piekuta i wielu artystów, którzy poprzez swoje rodziny dają świadectwo, jak można pięknie służyć Bogu.

Nie poddawaj się, nie. Tak, takie świadectwa dodają sił. Podaj dalej oczywiście. I jednocześnie proponuję utwór, który będzie otwarciem do spotkania z Marcinem Piekutem i jego projektem. Myślę, że bardzo warto posłuchać. Za chwilę spotkanie z Marcinem Piekutem i wspaniała muzyka, a wcześniej jeszcze tak po to, żeby ochłonąć po tym niesamowitym świadectwie, Mieszko Krzyś, niedawny gość suplementu, to dodaje mi sił. A za chwilę Marcin Piekut.

0: Witamy serdecznie Marcina Piekuta, człowieka orkiestry, byśmy powiedzieli, bo i grający, i wielbiący, i jednocześnie właśnie produkujący wspaniałe rzeczy muzyczne, nie tylko, bo projekt wielbienia jest rzeczywiście projektem też związanym z życiem duchowym, religijnym, katolickim. Dzieci wielbienia zostały zaproszone na płytę, a wcześniej pewnie do modlitwy, do samego wielbienia. Witamy Marcina Piekuta, witam serdecznie.
1: Halo, dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra.
0: Bardzo cię pozdrawiamy, Marcinie. Powiedz, jak doszło do w ogóle tego, że projekt powstał? Pewnie szereg zmagań. No i w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby zorganizować właśnie taką sytuację, jak rzeczona wcześniej kwestia zaproszenia dzieci na płytę, pewnie wcześniej do modlitwy, pewnie wyrośliście z jakichś wspaniałych wspólnot. Opowiedz nam to wszystko, bardzo to ciekawe. W związku z tym też, że no, tyle rzeczy się dzieje negatywnych na świecie, związanych z życiem dorosłych i dzieci. Niestety, w tym sensie niestety, że tyle jest różnych deprawacji, jakichś po prostu złych pomysłów. A tutaj, proszę bardzo, piękny promień nadziei na to, że nie wszystko stracone, że można coś zrobić dobrego.
1: Tak. Widzisz, bo to jest właśnie to, żeby właśnie widzieć dobro w każdym najmniejszym człowieku od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak to zazwyczaj mówimy, zauważyć ich po prostu. Czasami wystarczy zauważyć. No i właśnie tak się to też stało. Razem z Anią, moją żoną, i naszą czwórką dzieci już od przeszło kilkunastu lat jeździmy na rekolekcje, na fali wielbienia, które organizuje Poldek Twardowski razem z jego żoną Joasią. No i to są rekolekcje właśnie dla tak zwanych uwielbiaczy. Aha. Czyli dla ludzi, którzy mają w sercu modlitwę wielbienia, którzy chcą się jej nauczyć, którzy chcą to po prostu jakoś praktykować na co dzień. To nie tylko muzycznie, chociaż muzyka jest tylko formą, jakby wyrazem. No i wyobraź sobie, że lata mijają, dzieci się rodzą. Tamte dzieci, które były na pierwszych rekolekcjach na fali wielbienia, bo one są jakby co roku. Mhm. Chciałbym też w ogóle na nie zaprosić, ale to może w późniejszej naszej rozmowie. Mhm. No i tak jeździliśmy, dzieci rosły. I w tym momencie Poldek poprosił mnie o prowadzenie zespołu orkiestry na tych rekolekcjach, bo tam to też są warsztaty różniaste, artystyczne, muzyczne i nie tylko. No i tak zauważyłem, że te dzieci po prostu są i fajnie, że są, ale one też, jak każdy człowiek, lubi być zauważony, lubi być też docenionym, że uwaga, ja jestem, prawda? No i tak właśnie się stało rzeczywiście. Wzięliśmy na jedną piosenkę na początku, na jedno wielbienie. Z dziećmi zaśpiewaliśmy. Potem było drugie wielbienie, już dwie piosenki. Dzieciom to się bardzo podobało.
0: No właśnie.
1: No i właśnie, powolutku zrodziła się myśl, a może by to zarejestrować, może by to nagrać. Nie wiem, ile to pracy kosztuje, ale spróbujmy. No i rzeczywiście takie były początki. Kinga Kielich od razu się zapaliła do pracy. Napisała szereg tekstów, takich właśnie Boży Pakar, Boża Dama. Też o internecie, klikam, znikam.

0: No i zaczęliśmy tworzyć te utwory. Jednocześnie właśnie cały czas, co roku uczestniczyć w tych rekolekcjach. A tak naprawdę grunt tego wszystkiego, no to myślę, że to jest moja rodzina, czyli my tutaj na co dzień mamy tyle muzyki. Starsi chłopcy, mamy czwórkę dzieci w ogóle. Starsi chłopcy już jeden jest w liceum, drugi w szóstej klasie i już nieźle też grają. I gramy dosyć często różne takie próby. No widzę, że im to bardzo dużo radości sprawia, a szczególnie gramy właśnie moje utwory. Zapraszamy do tego młodsze dzieci, Franka, który jest w drugiej klasie, i Jasia, który teraz dopiero do szkoły pójdzie. No oni się naprawdę palą i dzieciom niewiele trzeba, żeby tylko dać przestrzeń, żeby dać czas do tego. No to tak tytułem wstępu.
1: No ekstra, zwłaszcza, że jak mówię, jest cały szereg ofert negatywnych, choćby ten tytuł, który tutaj przywołałeś przy tej okazji. Pozdrowienia dla Kingi Kielich, wspaniałej wokalistki znanej z naszej anteny, bardzo dobrze.
0: Właśnie, też ją pozdrawiamy, tak.
1: Tak, czy Julii Kopali, jej męża.

0: fantastyczna sprawa, że udało się wam zgromadzić wspaniałych artystów, ale jak mówię, zwłaszcza dzieci. No i rzeczywiście jest tyle negatywnych rzeczy, chociażby to klikam, znikam, niestety. Jest tyle tych pułapek zostawionych na młodą generację i w social mediach i w różnych jeszcze innych miejscach. Więc tego typu projekty są nie do przecenienia, są bardzo wartościowe, bo też odsłaniają młodej generacji zupełnie inny poziom, horyzont bytowania. I też, no cóż, no wiadomo, że są w swoich środowiskach, zanoszą potem to do szkół, tam gdzie są wiadomości o tym, że tak można, że tak trzeba. I to faktycznie...
1: Widzisz, bo to na początku miała być płyta tylko dziecięca i tak też w sercu poczułem, ale zauważyłem, że to właśnie niekoniecznie. I też fajnie nam podpowiedziała Asia Twardowska, żeby to właśnie rozszerzyć na młodzież, żeby to rozszerzyć na dzieci wielbienia, które są Bożymi dziećmi, ale już są dorośli.
0: Aha.
1: I stworzyła się płyta rodzinna i bardzo dobrze, że tak się stało, ponieważ to rodzice najpierw słuchają, to rodzice słuchają właśnie na przykład tego jednego utworu klikam, znikam, kiedy dziecko wchodzi w internet i tak naprawdę, jeżeli się go nie przypilnuje, nie zaproponuje coś alternatywnego, no to znika. Znika w tym internecie i stopniowo totalnie znika z domu mentalnie, relacje siadają i to w tak szybko, no turbo szybkim tempie po prostu. To jest przerażające z jednej strony, ale też nauczyłem się właśnie nie myśleć w ten sposób, że jest przerażające i tutaj trzeba się bać, bo to rzeczywiście jest przerażające. Natomiast no, żeby zauważyć to dobro, żeby to dobro jakby było ważniejsze niż to przerażające. Nie wiem, czy rozumiesz mnie. Staram się skleić moje myśli.
0: Dobrze.
1: Rodzice, słuchając jakby tej płyty, przesłania do dzieci, potem kilka utworów jest do młodzieży i też modlitwa rodziców za dzieci, jakby, że oni jakby doznawali takiego właśnie, tak jak ja się po prostu wzruszam i sam się nawracam, jak słucham na przykład utworu Bardzo Proszę, gdzie tam jest modlitwa za mamę i tatę i jeden taki tekst po prostu zawsze, znaczy zawsze, no przeważnie wywołuje nawet łzy u mnie, że Panie Jezu, bardzo proszę, dla mego tatusia, daj mu łaskę, by po pracy zarabiać nie musiał. No to po prostu jest rachunek sumienia dla każdego ojca.
0: No nie tylko dla ojca, też dla tych, którzy stanowią prawo i dają pracę przecież, prawda? Żeby te zarobki były na tyle godziwe, żeby nie trzeba było być cały czas poza domem. No.
1: Dokładnie. Także przez rodziców do dzieci myślę, że to jest taka droga, a nie inna, bo wszystko zaczyna się jednak w rodzinie.
0: Tak.
1: Jakkolwiek, ktokolwiek by chciał to zmienić, to tego się po prostu nie da zmienić. To taki jest mechanizm i tyle.
0: Tak, no jest to też w poważnym stopniu promocja rodziny tej zdrowej, tej Bożej. Przecież mamy do czynienia z uderzeniem w rodzinę i to poważnym na wielu poziomach.
1: Może nie... Już od kilku lat, tak.
0: Mm-hmm. Do nas to przychodzi niestety z zachodu bardzo wyraźnie. Mamy te niepokojące trendy i warto to zauważyć też przy tej okazji i być odpornym. A odporność nie bierze się sama z siebie. Ona przede wszystkim bierze się z relacji z Bogiem i dobrych relacji w rodzinie. Ale żeby te relacje w rodzinie były dobre, to najpierw trzeba mieć dobrą relację z Bogiem, zaprosić Go do domu.
1: Tak.
0: Bo sami z siebie jesteśmy słabi. Niestety też podlegamy kuszeniu i musimy walczyć na różnych poziomach i wtedy, kiedy jest Bóg z nami, jesteśmy bezpieczni. Natomiast bez Boga ani do proga, rzeczywiście.
1: Pięknie.
0: Dobrze.
1: Mm-hmm.
0: To tak po prostu przy okazji samo popłynęło, ale no, tak myślę po prostu i też pewnie wielu tak myśli. Właśnie, to jest ważna sprawa też, że tego typu projekty pokazują, że jest nas wielu. Że to nie jest tak, że tam jest jakaś grupa odosobniona, czy jakaś rodzina odosobniona, tylko że jest ich więcej, tym być może jest tak, że nie mamy ze sobą relacji, kontaktu, a tego typu właśnie projekty sprawiają, że widzimy, że jest więcej takich rodzin, więcej takich osób i rzeczywiście no, bardzo warto się przyjrzeć młodej generacji. Tutaj polecam wywiad z księdzem biskupem Atanazjusem Schneiderem, który właśnie między innymi w tym wywiadzie gdzie mówi o młodej generacji, o młodym pokoleniu, jak trzeba je wychowywać, jak trzeba je chronić, zwłaszcza jeśli chodzi o indoktrynację w szkołach, tam zwłaszcza na Zachodzie. Więc słuchajmy pasterzy Kościoła, żebyśmy szli dobrą drogą, ale też żebyśmy dbali o młodą generację, bo niestety jest narażona bardzo często na bardzo kiepskie wpływy, a tego typu projekty nam uświadamiają, co się dzieje i z drugiej strony, co robić, żeby zapobiec tym sytuacjom, prawda?
1: Dokładnie tak. Myślę, że kluczem jest znalezienie w każdym dziecku pasji. Pasji, którą Pan Bóg im już włożył, a my rodzice mamy zadanie tylko ją odkryć, ją pielęgnować, postawić dziecko przy tej pasji, zaproponować ją, że to jest bardzo fajna sprawa, że to jest coś niesamowitego. No w przypadku tej płyty, no to jest muzyka. Mhm. I jeżeli chodzi o moją rodzinę, no to widzę, że to jest, to się sprawdza. To nie jest jakieś, to nie jest wyimaginowane, tylko to jest naprawdę racja, że im wcześniej zauważymy u dziecku dane predyspozycje, coś, co jemu sprawia radość, ale też łatwość, nie? No to widzę, na przykład mój starszy syn teraz jest na saksofonie jazzowym w pierwsze liceum kończy. Niesamowicie po prostu to go napędza. Jeżeli chodzi w internet, no to rzeczywiście, no nie powiem, że nie ma walki, ale cały czas jest walka, ale ta walka jest w obrębie, że on sobie wsiądzie, puści sobie fajnych wykonawców, zacznie ich naśladować, troszeczkę pogra sobie z nimi. Także to jest właśnie w ten deseń, nie? Tak samo młodszy syn perkusista, który większość utworów nagrywał na płytę, nasz 13-latek, też dostał wielki dar od Pana Boga, Mikołaj. I widzę po prostu, jak ja z nim spędzam czas, gramy sobie próby, razem się cieszymy, uśmiechamy się do siebie, ale tu nam wyszło, to taka fajna solówka. No to ja widzę, że jak on rośnie, po prostu jak on się uśmiecha, jak potem inaczej się z nami rozmawia o obowiązkach domowych na przykład, nie? Przekładając to już nasze totalne życie, opróżnienie zmywarki, czy tam nie po odkurzanie, no to łatwiej się o tym mówi. Łatwiej się przypomina, niż właśnie nie będąc budowanym na płaszczyźnie takiej pasji, takiej no zwykłych relacji, nie?
0: Tak, no łatwiej jest potem wspólnie wybrać się na spacer gdzieś, wyjechać razem, bo mamy tyle wspólnych tematów, prawda?
1: Tak. No dokładnie. I z młodszymi, oni z kolei mocy to jeszcze dobrze, jeszcze grać nie potrafią, ale coraz lepiej grają oczywiście, ale śpiewają pięknie na tej płycie. I postawiłem mikrofon, mówiąc, Franuś, sesja dzisiaj będzie. No to się prześcigali, ja pierwszy, nie, ja pierwszy. Jeszcze raz. I wiesz, i to było takie... No niesamowite, że jakby no ja ich zaprosiłem do tego, nie? Ale widzę, że oni bardzo to kochają. Teraz na przykład cały czas puszczają tę płytę. Nie? Ja już ją znam na wylot. Mm-hmm. Już może czasem pauzę bym wcisnął. a oni po prostu teraz tak to właśnie za... Jak to powiedzieć? No, cały czas u nich leci w pokoju, mają taki magnetofonik. My mamy jeszcze odtwarzać CD.
0: No i dobrze. No i dobrze, zwłaszcza, że jest zabawa, w sensie tu się szuflada wysuwa, tam się płytę wkłada.
1: No właśnie.
0: Jakieś tam cyferki wyskakują. Marcinie, no. Jeszcze za dwa pytania co najmniej będę miał do ciebie w związku z tym projektem. Ale już teraz widzę wyraźnie, jak opowiedziałeś o tej sytuacji w domu, tych prób, nagrań, czy wspólnego grania, tak po prostu, jak to bardzo scala, no na przykład to widać w tych dwóch, myślę, dziedzinach najbardziej, czyli we wspólnym muzykowaniu jest jedność, przecież jeden gra, drugi słucha, co ten gra, żeby być właśnie w zespole. Podobne rzeczy dzieją się na boisku, kiedy ludzie razem grają w piłkę, czy w siatkówkę, czy tam jeszcze jakieś inne gry zespołowe. Faktycznie tworzą się więźnie, one są piękne. No są piękne. To każdy z nas chyba pamięta, jak gdzieś tam na podwórku grywał w piłkę, jakie to było wspaniałe po prostu. I wtedy jakoś te komórki, te wszystkie smartfony idą gdzieś w kąt. One nie są ważne, bo ta relacja na żywo jeden do jednego z drugim człowiekiem jest po prostu nie do przecenienia. Tego się w żaden sposób nie da zastąpić smartfonem, prawda?
1: Dokładnie, amen. No, sport to już jest w ogóle. No, my zaczęliśmy właśnie relację od piłki nożnej i dzieciaki mamy taki zawsze zwyczaj, że jak są urodziny, no to zawsze mówimy jedną jakąś dobrą rzecz o kimś przy stole. Jak ja miałem urodziny, to każdy po prostu mówił, no, że tata nauczyłeś grać nas w piłkę. No to ja się poczułem taki fajnie dowartościowany. Dobrze mi się zrobiło, bo teraz mam z kolei trudności z kręgosłupem i bardzo żałuję. Nie mogę z nimi w ogóle pograć, ale widzę, że to już gdzieś tam funkcjonuje. Już sami organizują czasami jakieś zespoły swoje i no to jest piękne. No, sport właśnie to też jest inna dziedzina piękna, żeby relacje zbudować.
0: Takie
1: No każdy
0: proste
1: myślę...
0: wyjścia z sytuacji, prawda? Bo ktoś powie, no, a on nie chce, ona nie chce odłożyć tego smartfona. No to nie wiem, chociażby razem pośpiewajcie. Jak nie umiecie śpiewać, to weźcie na przykład, nie wiem, fragment jakiś z pisma i wspólnie przeczytajcie. Ty przeczytasz fragment ten, ty ten, cokolwiek, żeby razem coś wspólnie zrobić i rzeczywiście zespołowo i no...
1: No myślę, że to, co powiedziałeś,
0: jest
1: to
0: wiele
1: już taki
0: sytuacji.
1: Wyższy level. To już jest taki wyższy level, nie? Że, żeby przeczytać z kimś Słowo Boże i pośpiewać piosenkę, no to trzeba naprawdę mieć już takie ułożone relacje w miarę dobrze z dzieckiem. To może...
0: No to nie
1: na
0: wiem,
1: tym
0: to można,
1: zacząć...
0: jak wyższy level, to można zacząć od wspólnych posiłków.
1: No, na przykład. Albo
0: nie,
1: po prostu
0: dobre.
1: Odrabianie prac domowych, chociaż teraz nie ma prac domowych niestety, to nie wiem, to pomoc w angielskim,
0: Aha.
1: słówka przepytać, na zasadzie
0: no,
1: nie,
0: no,
1: że
0: no.
1: ty nic nie umiesz, tylko że razem się uczymy i,
0: O właśnie.
1: spędzamy czas i ja powtarzam, ty po mnie powtarzasz, no na tej zasadzie, no tych momentów jest wiele, tylko po pierwsze trzeba pomyśleć dzień wcześniej, jak ja mogę z moim dzieckiem czas spędzić, nie? Bo czas
0: Bardzo
1: to jest
0: ważna
1: coś
0: rzecz.
1: nieprawdopodobnego, co możemy dać dzieciom, no i drugie to jest modlitwa.
0: I co dzieci mogą dać wtedy rodzicom w znaczeniu budowania tych więzi, więzi miłości, bo w tym obecny jest sam Bóg, który przecież stworzył rodzinę, świętą rodzinę, dzieli się z nami miłością w ten sposób. Marcinie, jeszcze jedno pytanie. Ile osób wzięło w tym projekcie? Bo już sam fakt, że jest tyle osób, to już jest dopiero poważny zaczyn, który gdzieś wychodzi na zewnątrz, choćby przez ten program, przez tę audycję, przez tę rozmowę. No ale właśnie, ile osób wzięło udział?
1: Szczerze ci powiem, że nie do
0: mniej
1: końca
0: więcej,
1: liczyłem.
0: Mniej więcej.
1: Mniej więcej 50 osób.
0: Proszę, drodzy
1: więcej.
0: Państwo, 50 osób w jednym projekcie. Państwo to słyszą. Jeżeli teraz to przemnożymy przez ilość osób, z którymi one mają kontakt, no to już nam wychodzą setki, jak nie tysiące. I rzeczywiście, jakże warto po prostu zacząć od wspólnego posiłku, pogrania w piłkę, wyjściu na spacer, pośpiewaniu, poczytaniu. Nie wiem, co tam. Każdy jest obdarowany jakimś talentem. Wspólnym malowaniu. Każdy ma inny talent. Nawet rzeźbieniu. Różne są talenty. Widziałem ostatnio fantastyczny reportaż o rzeźbiarzach. Coś niesamowitego, więc rzeczywiście każdy ma jakiś talent. Na pewno go ma, jak nie więcej niż jeden i warto zrobić użytek, nawet spojrzeć na swoje dziecko, porozmawiać z nim, odkryć ten talent w tym dziecku i pozwolić mu się rozwijać w tym kierunku. Jakie to jest fascynujące wziąć w tym udział, prawda? A teraz jak to, jak do, prawda? A może się skończyć tak jak u Marcina Piekuta i jego rodziny, projektem, w którym 50 osób wzięło udział, tak już bezpośrednio, a za pośrednictwem tych 50 osób może setki, jak nie tysiące, bo przecież każdy ma z kimś kontakt i się dowiaduje o tym, że jest taki projekt i jeszcze do tego może wspólnie się modlić, śpiewać. No, fascynująca sprawa. Bardzo piękna rodzina. Marcin Piekut i jego rodzina i wspaniali artyści wymieniona...
1: Darku, przepraszam, że ci przerwę, ale żeby nie było tak już różowo.
0: Kinga Kielich.
1: To powiem ci, że my też zmagamy się oczywiście z codziennością i z różnymi takimi rzeczami, które...
0: A kto się nie zmaga?
1: Przerażają, ale byle właśnie mieć te dwie rzeczy na uwadze, czyli relacje z, tak jak powiedziałeś na początku, relacje z Bogiem i relacje z rodziną, z dzieckiem. Przede wszystkim w ogóle z żoną, bo jak nie ma z żoną relacji, no to potem dzieci siadają i nic się nie udaje.
0: Zaczynamy wszystko od Boga, bo jak mamy z Nim relacje i On nas wspiera w naszych działaniach, to potem z żoną, z dziećmi wszystko się układa. Można zacząć bardzo prosto, spowiedź, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu. Najprostsze rzeczy, po prostu już znane w Kościele od wieków, jak nie od tysiącleci.
1: Dodając do tego regularną randkę z żoną. My mamy, staramy się mieć takie regularne randki. No to jest, omawiamy wtedy i siebie, i całą sytuację w rodzinie. I to jest piękny czas po prostu. No, ja z Anią uwielbiam takie rzeczy i czekamy na nie z utęsknieniem.
0: Fantastyczne. To znakomity przykład na to, że można żyć normalnie, że można żyć miłością, że może być tak, że smartfon nie będzie potrzebny. Trzeba tylko po prostu wspólnego posiłku, wspólnej rozmowy. No jeżeli są talenty do grania, to grania, a już na pewno w piłkę, to każdy coś tam potrafi kopnąć, więc rzeczywiście można i trzeba nawet, tutaj należałoby powiedzieć. Marcinie, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Projekt Dzieci Wielbienia, można sobie otworzyć stronę www.dzieciwielbienia.pl, tam państwo znajdą wszystko z tekstami piosenek. Bardzo pięknie. Tu jeszcze, jak podnoszę w tej chwili płytę do góry, to pod spodem mam, proszę bardzo, bliżej nieba od razu. Tak. Jak człowiek się angażuje w takie rzeczy, to jest bliżej nieba. Super.
1: To prawda. Zapraszamy, bo tam są rzeczywiście wszystkie teksty, można śpiewać razem z nami.
0: Mhm. Gdzie można znaleźć w internecie?
1: Jest wydawnictwo JP2. I tam po prostu serdecznie zapraszamy do tych płyt. No i w internecie Dzieci Wielbienia na Facebooku też takie najnowsze rzeczy. Powolutku będziemy wsadzać coraz więcej piosenek na YouTube'a. No,
0: jak ktoś wejdzie na stronę Dzieci Wielbienia i na wasz Facebook, to się wszystkiego dowie. Tam państwo w internecie wszystko znajdą. Warto mieć przy sobie takie rzeczy, chociażby po to, żeby potem może z dziećmi własnymi pośpiewać, bo tam są piękne śpiewy, piękna muzyka, łatwo wpada w ucho. Bardzo dziękuję. Marcin Piekut i jego projekt, no nie tylko twój, bo to całej rodziny i wspaniałych artystów, Kinga Kielich, Julia i Grzegorz Kopalowie, więc posłuchamy teraz muzyki. Daj prawdziwą wiarę za dziećmi, cieniem. Marcinie, pozdrów cały zespół, wszystkich tutaj od nas bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy, zwłaszcza dzieci. Dziękujemy. Zostańcie z Bogiem.
0: Z Bogiem.
1: Dziękuję za rozmowę.

Bardzo dziękujemy za spotkanie jeszcze raz Marcinowi Piekutowi. Wspaniały projekt i pozdrawiamy tych, którzy z nami na fanpage'u, między innymi pani Delfina pisze tak: słuchałam całej rozmowy na kanale Odbudowani. Zgadzam się, ważne i piękne świadectwo. Dziękuję również za wartościową i ciekawą wczorajszą rozmowę oraz świadectwa pana Darka i jego przyjaciół. Tak, to ci z Toronto, wojownicy Maryi. Serce klęka, jak Bóg działa. Dokładnie tak. Myślę, że warto w Dniu Matki przypomnieć i wesprzeć modlitwą te mamy, które mają wątpliwości i złe zamiary. No, rzeczywiście, warto wesprzeć modlitwą. Tu mamy duchową adopcję dziecka poczętego, Centrum na Jasnej Górze. Pamiętajcie państwo, wejdźcie na strony duchowej adopcji. Chwalmy Pana, konkluduje pani Delfina. Dziękujemy Maryi, mamie za wstawiennictwo za nami. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, zwłaszcza mamy. I dziękuję za suplement z życzeniami samego dobra. Delfina. Pani Delfino, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy też oazy chorych niepełnosprawnych. Pozdrawiamy tych, którzy z nami na fanpage'u. W tej chwili Ewa, Anna, Małgorzata, Urszula, Michał, Artur i jeszcze z nami Alina BC, Maciej, Andrzej, Dariusz. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. To był suplement do listy przebojów muzycznych Dary. Ja się nazywam Darek Krzewski. Program realizował Robert Czech. Zapraszamy za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.